ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front.

0: Pożar i ewakuacja w Świnoujściu. Zawaliła się część dachu kamienicy. O szczegółach za chwilę. Koniec z tanim tankowaniem. Od dziś odczuwalne zmiany na stacjach paliw. Norwegia i Francja z awansem do 1/8 finału. Zajrzymy też na mundial. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek pożar w Świnoujściu. W nocy w ogniu stanęła kamienica przy ulicy Grunwaldzkiej. Strażacy zostali wezwani do płonącego poddasza budynku. Ogień szybko objął dach, a z kamienicy ewakuowano mieszkańców, w tym rodziny z małymi dziećmi. W sumie kilkadziesiąt osób. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Nie wiadomo też nic o przyczynach wybuchu pożaru. A walczyło z nim kilkanaście zastępów straży. Cały czas dogaszają pogorzelisko. Rządowy pakiet osłonowy, ceny paliwa niżej, to już historia. Od dziś podatek VAT na benzynę i diesla wrócił z 8 do pełnych 23%, a to oznacza koniec urzędowych cen maksymalnych. Od świtu na jednej ze stacji paliw w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Różycki. Powiedz, jak sytuacja wygląda na pylonach.
1: Wczoraj wieczorem kierowcy ustawiali się w kolejkach, by zatankować benzynę 95 i diesel za niespełna 6 zł. Dzisiaj rano po tych stawkach nie ma już śladu. Ceny wystrzeliły w górę średnio o 80 groszy na litrze. W tej chwili w Bełchatowie za popularną 95 trzeba zapłacić od 6 zł 40 groszy do 6 zł 82 groszy. Cena oleju napędowego waha się od 6,50 do prawie 7 zł za litr.
2: No lipa straszna, nie?
1: Kierowcom pozostaje szukanie wakacyjnych rabatów w aplikacjach lojalnościowych.
0: Rządowy pakiet wszedł w życie pod koniec marca i miał charakter tymczasowy. Śledczy nie dopatrzyli się przestępstwa. Prokuratura zabiera głos po umorzeniu sprawy tzw. dwóch wież. Chodzi o niedoszłe plany budowy wieżowców w centrum Warszawy przez związaną z PiS-em spółkę Srebrna. Badano trzy główne wątki. Jeden z nich dotyczył podejrzenia oszustwa na szkodę austriackiego biznesmena.
3: Aby mówić o wypełnieniu znamion oszustwa, musimy udowodnić działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia i wprowadzenie w błąd. Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
0: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Umorzono też wątek korupcyjny. Sprawa, jak słyszymy, została dokładnie zbadana.
3: Chcę podkreślić, że w ramach tego postępowania przesłuchanych zostało 38 świadków. Między innymi pan Gerhard Birkfellner był przesłuchiwany chyba 7-krotnie. Ostatnim akordem tego śledztwa było przesłuchanie w charakterze świadka Jarosława Kaczyńskiego.
0: Szczegóły decyzji śledczych mamy poznać w połowie lipca. Pełnomocnicy austriackiego biznesmena zapowiadają zażalenie na decyzję prokuratury. Dyplom ukończenia studiów w telefonie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło nową funkcję w mObywatelu. Od wczoraj uczelnie mogą wydawać cyfrowe dokumenty, które absolwenci dodadzą do aplikacji.
4: Mówimy o dyplomach, które będą wydawane od teraz dobrowolnie, od 1 stycznia 2027 również obowiązkowo.
0: Mówi Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. W aplikacji mogą znajdować się wszystkie rodzaje dyplomów z uczelni.
5: Dyplomy ukończenia studiów, suplementy do tych dyplomów, dyplomy doktorskie, dyplomy habilitacyjne i odpisy tych dokumentów.
0: Informuje minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. Absolwenci będą mogli korzystać z cyfrowego dokumentu w aplikacji mObywatel oraz na stronie dyplomynauka.gov.pl.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Norwegia i Francja z awansem do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Norwegowie 2-1 pokonali Wybrzeże Kości Słoniowej, a decydującego gola w końcówce zdobył Erling Haaland. Francuzi nie mieli większych kłopotów ze Szwedami. Wygrali 3-0, a dwa trafienia zaliczył Kylian Mbappé. A w tej chwili Meksyk 2-0 prowadzi z Ekwadorem.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, poranku, 4,5 minuty po godzinie 6. Jest środa, pierwszy dzień lipca. Gramy, ale niekoniecznie piłkę nożną. Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
7: Zapraszamy do 9. No to teraz Police, Every Breath You Take.

0: 11 minut po godzinie 6, poranny program Radia Plus, to rano wstaje i zaczęło się. Pierwszy dzień lipca mamy w kalendarzu, zaczął się nowy miesiąc. Imieniny obchodzą Aaron, Bogusław, Gaweł, Halina, Julian, Karolina, Klarysa, Marcin, Marian, Oliwier, Otto i Szymon. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj w Polsce obchodzimy Dzień Psa, a świętują urodziny m.in. Debbie Harry, amerykańska wokalistka, członkini zespołu Blondie, aktorka Dan Aykroyd, kanadyjski aktor, reżyser filmowy, Carl Lewis, amerykański lekkoatleta, sprinter, skoczek w dali, jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii sportu, Łukasz Zagrobelny, polski piosenkarz, aktor i Liv Tyler, amerykańska aktorka. Wszystkiego najlepszego, teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani. Tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń. Rzekł do nich: idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice.
2: Dzisiaj w Słowie po raz kolejny słyszymy o bardzo spektakularnej akcji Pana Jezusa. Jezus wypędza złe duchy i wyrzuca je w świnie, ale zanim to się dzieje, Jezus idzie drogą tak bardzo niebezpieczną, że nikt nie mógł nią przejść. Ta Ewangelia pokazuje nam dzisiaj, że siła Jezusa jest przepotężna, że zły duch nie jest w stanie przezwyciężyć Pana, że zły duch nie jest w stanie złamać Jezusa. On idzie tam, gdzie nikt nie idzie. On idzie tą drogą, którą boją się iść wszyscy inni. To dla nas bardzo konkretny znak. Z Jezusem jestem w stanie przemóc szatana, złego ducha. Warunek to być przy Jezusie i wierzyć w Niego. I wtedy ta droga, po której nikt nie idzie, nie będzie dla nas drogą lęku i strachu, bo będę przy Jezusie. Uwierzmy w Jego siłę i w to, że jest w stanie przezwyciężyć szatana.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy: Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
3: Reklama.

Tutaj Halina Wrąskowiak. Trwają wakacje z Radiem Plus. Zapraszam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Ach, nareszcie jest czym poddychać. 26 minut po godzinie 6. Temperatura w nocy spadła w całej Polsce poniżej 20 stopni Celsjusza, więc na razie można wywietrzyć mieszkanie nagrzane do nieprzytomności czasami. Za chwilę na naszej antenie lista taka o Karol, o pogodzie nieco więcej za kilka minut. Oczywiście w wiadomościach punktualnie o godzinie 6.30 idą zmiany chwilowe, przejściowe. Tam mnóstwo rzeczy dzieje się i kotuje w tej przyrodzie, ale o szczegółach opowiemy za kilka chwil na antenie Radia Plus. No to teraz Nils Sedaka. O, Karol.

Prawdziwe oldies, prawda? Prawie trzeszczy jak z płyty analogowej. 28,5 minuty po godzinie 6 w Radio Plus. Czy rzeczywistość skrzeczy, czy nie? Sprawdzamy. Czas na wiadomości na antenie Radio Plus.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś w warszawskim sądzie posiedzenie w sprawie zażaleń obrońców na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Nie wiadomo jednak, czy w środę sąd podejmie decyzję. Wyznaczone są także ewentualne dwa kolejne terminy na piątek i poniedziałek. Cała sprawa jest jednym z kluczowych wątków w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o właśnie takim charakterze. Właścicielowi psów, które zagryzły mężczyznę w Zielonej Górze, grozi dożywocie. Do sądu skierowano akt oskarżenia w sprawie tragedii z października ubiegłego roku. Zwierzęta należące do byłego policjanta wydostały się z terenu prowadzonej przez niego strzelnicy. Trzy psy rzuciły się na 46-latka, który zbierał grzyby w lesie przy trasie S3. Mężczyzna zmarł w szpitalu.
2: Oskarżony wiedział o wcześniejszych atakach na innych pokrzywdzonych i pomimo tego nie podjął działań zmierzających do prawidłowego zabezpieczenia zwierząt przed wydostaniem się z terenu strzelnicy. Mężczyzna usłyszał również zarzut znęcania się nad psami, a także przetrzymywania ich w niewłaściwych warunkach.
1: Mówiła Ewa Antonowicz z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. 54-letni oskarżony nie przyznaje się do winy. Przebywa w areszcie. Iga Świątek i Kamil Majchrzak z awansem do drugiej rundy Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka po trudnym meczu wygrała w trzech setach z Amerykanką Taylor Townsend. Z kolei Majchrzak bez straty seta wygrał z Alejandro Tabilo.
3: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, serwis. Zaczynamy od przypomnienia o zmianach w organizacji ruchu, które od dziś obejmować będą całkowite zamknięcie ulicy Krzemiennej od skrzyżowania z ulicą Sąsiedzką do ulicy Metalowej. Na wskazanym odcinku zostanie wprowadzone zamknięcie ruchu oraz zostaną zlikwidowane dwa przystanki autobusowe. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji dla mieszkańców posiadających przepustki. Te wydawane są w biurze budowy przy ulicy Smoczej 1. Organizacje pozarządowe otrzymały wsparcie finansowe, które zostanie przeznaczone na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej w województwie zachodniopomorskim. Ale to nie wszystko, mówi Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.
4: Podpisaliśmy obecnie 351 umów z samorządami na kwotę 160 milionów. Podpisaliśmy 12 wniosków z jednostkami administracji zespolonej, to jest 17 milionów złotych. 5 umów z podmiotami ochrony ludności wskazane w ustawie, ale będące jednocześnie NGO-sami. To jest 2,5 miliona złotych, po 500 tysięcy każdy z nich.
3: Środki te zostaną przeznaczone na różne cele, od zakupu sprzętu niezbędnego w sytuacjach kryzysowych, po remonty miejsc, które mogą służyć jako magazyn. Zachmurzenie będzie dziś większe niż przez ostatnie kilka dni. Co za tym idzie, chwile ze słońcem będą cenniejsze niż złoto. Opady deszczu się dziś raczej nie pokażą, ale opalić to się też nie opalicie. Temperatura wynosi 18 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków północnych, ciśnienie 1017 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, poranku, za 26 minut będzie godzina 7 w Radiu Plus. Za chwilę Robbie Williams, Angels, teraz Kathleen Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Mamy środę, pierwszy dzień lipca.

0: Angels, Robbie Williams na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 7, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Z klimatyzacją to trzeba ostrożnie, cały czas nam mówili, ale okazuje się, że coraz więcej doniesień jest na ten temat, że rzeczywiście przesadzamy, a jak przesadzamy, to trafiamy na SOR. No nie, żadnych zawałów, proszę się nie martwić. Chodzi o takie szybki wzrost temperatury, anginy i tak dalej, po prostu co za dużo, to niezdrowo i te wysokie różnice temperatur mogą powodować, że lekarze mówią, mamy nawał pacjentów. Także uważajcie, jeśli termometry pokazują rekordowe wartości i znajdujecie się w klimatyzowanym pomieszczeniu, to wszystko z rozsądkiem, bo angina w taki upał to nie jest przyjemna rzecz. Gloria i Stefan za chwilę, Konga, będzie 2 plus 1, iść w stronę słońca, a my idziemy z wami przez nowy miesiąc, startujemy w środku tygodnia, wprawdzie, bo dzisiaj środa, ale pierwszy dzień lipca w kalendarzu i tego się nie da zmienić.
1: Reklama.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
1: Reklama.

0: Idziemy w stronę słońca 2 plus 1 na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie godzina 7 w kalendarzu. Pierwszy dzień lipca. Przyjrzymy się mu teraz. Artur Moczalski podpowie, co wydarzyło się wieki temu.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 1 lipca roku pańskiego 1569 senatorowie i posłowie Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego uroczyście zaprzysięgli Unię Lubelską. W Rzymie w roku 1861 tego dnia ukazało się pierwsze wydanie L'Osservatore Romano. W ostatnim dniu czerwca 1139 roku zmarł apostoł Pomorza, biskup Otton z Bambergu. Ten niemiecki biskup zasłynął jako fundator licznych klasztorów i gorliwy pasterz w swojej diecezji. To właśnie on doprowadził do małżeństwa Władysława Hermana z Judytą, siostrą cesarza Henryka IV, co otworzyło mu drogę na polski dwór. Stamtąd już jako biskup wyruszył z misją do pogańskich Pomorzan. Do wyprawy był przygotowany bardzo starannie, nauczył się języka polskiego, zgromadził zapasy, żywności, środków finansowych oraz naczyń liturgicznych. Towarzyszyło mu 20 innych kapłanów. Swoją działalność misyjną rozpoczął od miejscowych elit, zdecydowanie usuwał pogańskie miejsca kultu i posągi, ale nie przywłaszczał sobie żadnych dóbr. W wybranych miejscach wznosił ołtarze, a nowo ochrzczonym pozostawiał zadanie budowy świątyń. Był też współtwórcą konkordatu.

0: Tratatu Warmackiego z roku 1122 pozwolił on na znaczące ograniczenie cesarskiej ingerencji w sprawy kościoła. Już niespełna pół wieku po śmierci papież Klemens III ogłosił Ottona świętym.
1: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Kto wczoraj nie zatankował do pełna, dziś niestety zrobi to drożej. Pakiet ceny paliwa niżej przechodzi do historii. Burze, wichury i grad ostatnie godziny w pogodzie bardzo niebezpieczne, zwłaszcza w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. O szczegółach powiemy za chwilę. 8 dni wypełni muzyka i taniec. Przed nami międzynarodowe małopolskie spotkania z folklorem. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od Gliwic i ewakuacji załogi kopalni węgla kamiennego Sośnica. To po tym, jak w nocy na poziomie 950 metrów czujniki odnotowały wzrost stężenia tlenku węgla. W rejonie zagrożenia przebywały wtedy 24 osoby. Natychmiast rozpoczęto ich wycofywanie. Wszyscy pracownicy bezpiecznie wjechali na górę. Nikomu nic się nie stało. Kopalnia oprócz rejonu, gdzie doszło do wzrostu stężenia, pracuje normalnie. A do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach. Koniec z tanim tankowaniem. Od północy ceny benzyny i oleju napędowego poszły w górę. Zmianie stawek na jednej ze stacji paliw w Bełchatowie przyglądał się nasz reporter Rafał Różycki.
2: Właśnie stoimy sobie przy pylonie, zmieniam ceny oleju napędowego. Cena była 5,84 i teraz muszę zmienić na 6,50. Poszło i teraz zmieniamy cenę 95 z ceny 5,59 na 6,41.
3: No i niestety, ceny poszły w górę.
2: Niestety, to nie będzie miłe zaskoczenie.
4: Planowaliśmy właśnie zatankować samochód przed, ale ostatnie pół godziny przed się nie dało zatankować w ogóle.
3: To mieliście pecha.
4: No.
3: Trzeba teraz, po wyższych cenach.
4: No niestety tak.
5: No lipa straszna, nie?
6: No nie podoba mi się to, no bo trzeba więcej wydawać.
1: Paliwo jest droższe, bo wróciła 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Koniec programu CPN oznacza, że od dziś minister energii nie będzie już ogłaszał maksymalnych cen paliw. Gwałtowne burze z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i gradem ostatnie godziny w pogodzie były niebezpieczne, zwłaszcza w okolicach Leszna w Wielkopolsce i Głogowa na Dolnym Śląsku. Tam nawałnica podmywała posesję i zrywała linie energetyczne. Dziś front atmosferyczny przesunie się na wschód.
7: Po nocnym przejściu frontu służby i mieszkańcy liczą straty, ale to nie koniec pogodowych zagrożeń. 77 zgłoszeń i 31 zastępów Straży Pożarnej w akcji. To bilans nocnej walki ze skutkami superkomórki burzowej, która przeszła nad powiatem wschowskim i nowosolskim w Lubuskiem. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Straty to zniszczone samochody i pozrywane dachy. Według prognoz IMGW dziś największe ryzyko gwałtownych burz obejmie centrum, wschód i południe kraju. PKP Polskie Linie Kolejowe postawiły w stan podwyższonej gotowości 182 zespoły techniczne i przygotowały lokomotywy awaryjne na wypadek uszkodzeń trakcji.
1: To był Mateusz Gołębiewski, a więcej o tym, co czeka nas w pogodzie, już za chwilę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Barwne stroje, występy zespołów z całego świata, widowiskowe parady i warsztaty. To wszystko na międzynarodowych małopolskich spotkaniach z folklorem. 8 dni wypełni muzyka i taniec. Na scenach w Myślenicach, Krakowie i Krynicy Zdroju zaprezentuje się 300 artystów.
8: W tym roku bardzo mocno reprezentowana jest Ameryka Południowa, ponieważ mamy 5 zespołów z Ameryki Południowej. To Meksyk, Paragwaj, Ekwador, Panama oraz Chile. Oprócz tego USA, z Ameryki Północnej, z Europy 3 zespoły, to Serbia, Rumunia oraz Węgrzy, no i z Azji Tajwan. Nie może też zabraknąć reprezentantów tutaj Myślenic, Małopolski, czyli zespołu pieśni i tańca Ziemia Myślenicka.
1: Mówił Tomasz Pawlak, dyrektor artystyczny wydarzenia. Festiwal startuje 13 lipca. A już teraz w Radiu Plus zapowiadana prognoza pogody.
9: Pogoda w Szczecinie. Niebo dziś da nam odpocząć od być może dla niektórych męczących chwil ze słońcem. Zatem pojawiać się będą chmury, które czasami zasłonią wszystko. Raczej nie przyniosą nam dziś opadów deszczu, ale z chmurami to nie wiadomo. Temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie, wiatr północny umiarkowany, ciśnienie 1017 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Mamy poranek, mamy pierwszy dzień lipca, mamy środę, 5,5 minuty po godzinie 7 i mamy naszą zabawę. Pokaż, jak się ruszasz. O szczegółach opowiem jeszcze w tej godzinie. Dzień dobry, Kasia Kozimor, witam i zapraszam do 9. Za chwilę kombi, słodkiego, miłego życia. Alfa już teraz i Big in Japan.

0: Góry są do zdobycia, świat do odkrycia, ale chyba lepiej pieszo, piechotą będę szła, bo benzyna znowu drożeje. A tymczasem, nie wiem, czy drodzy słuchacze wiecie o tym, że padł rekord Polski w ekojeździe przez bolid Piła 2. Konstrukcja 15-osobowej drużyny koła naukowego z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. No, niech to spojrzę, ile na tym litrze przejechali. 1692 km 56 metrów na jednym litrze paliwa. To jest osiągnięcie. Ach, takim bolidem to można jechać w świat. Kwadrans po siódmej poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje? Eco driving. To są zagadnienia, które nas pewnie bardzo mocno interesują przy takich cenach paliw. Za chwilę German Jackson, Piazzadora, When the Rain Begins to Fall. Będzie też Ray Charles, Hit the Road Jack. No właśnie, komu w drogę, temu czas.
1: Reklama.
2: Sportowcy, to ten moment! Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy sportowcami! Ja, ty, my.
3: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
1: Reklama.

Hey, Charles Hydrol Jack, ruszamy w drogę 25 minut po godzinie 7, poranny program Radia Plus, która rano wstaje. Jak pociągiem, no to mogą być kłopoty, chociaż już te chyba opanowane, te z powodu upałów odwołano mnóstwo pociągów i to nie jest fajna rzecz, jeśli zachęca się ludzi do tego, żeby jeździć pociągami, a potem się te pociągi kasuje, że tak powiem brzydko. Problemy oczywiście mogą się zdarzyć, ale nie aż na taką skalę. Ace of Base już teraz sign na antenie Radia Plus, a my przypominamy o akcji Pokaż jak się ruszasz. Na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy do wygrania rakiety do badmintona, ale nie tylko, bo również rakieta do tenisa i wyjazd do Warszawy na lekcję treningową. Ze mną będę podpowiadać, jak trzymać rakietę, jak się nią posługiwać. To dla tych, którzy jeszcze w życiu rakiety w ręce nie mieli, ale być może wygra ktoś, kto już ma jako takie pojęcie o tenisie. Promujemy nie tylko tenis, oczywiście wszelkie aktywności sportowe, nawet niesportowe, to nie musi być rywalizacja, to może być zwykły spacer z kikami w miłym towarzystwie, albo i solo. Ace of Base już teraz The Sign na antenie Radia Plus, 26 minut po godzinie 7 w środę, 1 lipca w Radiu Plus.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Wenezuela. Do 1943 wzrosła liczba ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w kraju. Ponad 10 tysięcy osób zostało rannych. W sumie uratowano prawie 6,5 tysiąca ludzi. Wczoraj spod gruzów wyciągnięto 2-letnie dziecko. NASA na podstawie obrazów satelitarnych oceniła, że zniszczonych lub całkowicie zawalonych jest prawie 59 tysięcy budynków, głównie w nadmorskim stanie La Guaira. Od dziś nowa lista leków refundowanych. Dodano do niej 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych i 15 nieonkologicznych. Zmiany dotyczą m.in. chorób gastroenterologicznych, neurologicznych, takich jak choroba Parkinsona i rzadkich schorzeń genetycznych. Refundacja objęła też środki dla pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego i rakiem płuc. Łącznie do wykazu dodano 177 produktów. Na koniec Finlandia. Po blisko 140 latach zakończono świadczenie usług tradycyjnej telefonii stacjonarnej. Ostatnią rozmowę, dzwoniąc na stacjonarny aparat, wykonano z Londynu do Helsinek. Pierwsza tradycyjna linia telefoniczna w Finlandii została zainstalowana pod koniec 1877. Jeszcze na początku lat 90. ubiegłego wieku w kraju nadal działało prawie 3 miliony stacjonarnych połączeń.
2: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. 4 osoby utonęły w miniony weekend w województwie zachodniopomorskim, mówi Apoloniusz Kurylczyk z zachodniopomorski WOPR.
3: Ubolewamy, że tak rozpoczęliśmy te wakacje, że w niektórych miejscach, gdzie jeszcze na przykład kąpieliska nie były aktywne, jak na przykład w Darłowie, już podczas uruchamiania kąpieliska czy przygotowania prac ratownicy musieli ruszyć do pomocy i wyciągać osoby, które przy niesprzyjających warunkach weszły do wody i samodzielnie nie mogły wyjść z morza.
2: W województwie zachodniopomorskim w 2025 roku odnotowano 23 ofiary śmiertelne utonięć. Zmieniamy temat. 3 lipca podczas uroczystej sesji Rady Miasta przyznane będą honorowe tytuły ambasadorów Szczecina. Tytuł trafi do profesora Bogdana Boguszewskiego, jednego z najwybitniejszych twórców i animatorów życia muzycznego Szczecina. Przez lata kształcił kolejne pokolenia muzyków i dyrygentów, to także założyciel orkiestry Akademia oraz twórca i wieloletni dyrektor artystyczny festiwalu Sacrum Non Profanum. Ambasadorem został także Tomasz Gierwiatowski, założyciel Fundacji Liga Superbohaterów, która od 2012 roku wspiera dzieci zmagające się z chorobami onkologicznymi. Dziś jak w bollywoodzkiej produkcji. Czasem słońce, czasem chmury. Zachmurzenie będzie chwilami duże, ale te chmury nam raczej deszczu nie przyniosą. Zatem cieszmy się słońcem. Temperatura wynosi 19 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków północnych. Ciśnienie w Szczecinie 1017 hektopaskali.
0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku jeszcze raz za 26 minut, godzina 8. To jeszcze raz przypomnę, pierwszy dzień lipca dzisiaj w kalendarzu, środek tygodnia. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9. Gypsy Kings za chwilę, teraz Krzysztof Krawczyk. Byle było tak.

0: Gypsy Kings i Bamboleo na antenie Radio Plus za 19 minut 8, poranny program Radia Plus, która ma wstaje w wakacyjnych rytmach, a skoro wakacje, to wybieramy się na Chorwację. Tak się jakoś zrymowało i organizacje ekologiczne w okolicach Chorwacji przypominają, prosimy nie drażnić delfina. Okazuje się, że delfiny oczywiście bardzo często pojawiają się w tamtych wodach, ale przypominają wszyscy ci, którzy znają się na ekologii, że nie wolno delfinów drażnić, dotykać i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli jesteśmy w wodzie, no to jesteśmy gośćmi. Jeśli chcemy podglądać podwodny świat, róbmy to rozsądnie, niczego nie dotykamy, oczywiście, ale cieszymy się z takiego spotkania, bo spotkać delfina w wodzie to jest naprawdę super rzecz. Albo żółwia na przykład wodnego. To też jest fajna sprawa. No i ogólnie rzecz biorąc, rybki, piękna sprawa. Za 18 minut 8 poranny program Radia Plus, która no wstaje, snorkeling, polecam wszystkim. To jest bardzo przyjemny sposób odpoczywania nad wodą. No i przypominamy wam o naszej akcji. Pokaż nam, jak się ruszasz. To może być też fajka wodna. Napiszcie nam o tym. Zgłoszenia wysyłacie za pomocą formularza, który znajduje się na stronie www.radioplus.pl. Nie łapiemy delfina, a za chwilę na naszej antenie Vanessa Paradis, będzie Bonnie Tyler, no i mnóstwo innych jeszcze przebojów do godziny 8 na pewno na antenie Radia Plus, po 8 również. I tak się razem budzimy w środę 1 lipca w wakacyjnych rytmach i nastrojach.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Włoskie gwiazdy w amfiteatrze w Kołobrzegu. Legendarny zespół Ricky e Poveri już 19 lipca wystąpi na żywo w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky e Poveri. 19 lipca, start godzina 19, amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
1: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Za 6 minut będzie godzina 8. Skąd mi się to 20 wzięło, nie wiem. Za 6 minut będzie godzina 8. To poranny program Radia Plus, która wstaje. Pytanie przed śniadaniem, jak zawsze o tej porze. No to dzisiaj pytam was o to, gdzie zabierzecie nagrodę, którą dzisiaj można zdobyć w pytaniu przed śniadaniem. Ręcznik plażowy. To nie musi być plaża, nie, to może być zupełnie coś innego, ale czas wakacyjny przed nami, więc pewnie będzie mnóstwo pomysłów na to, jak ten ręcznik zagospodarować. Czekam na wasze SMS-y. 691-141-141 to numer SMS do Radia Plus. Czeka ręcznik plażowy, ale napiszcie, gdzie go ze sobą w te wakacje zabierzecie. Robert Chojnacki i Andrzej Kaseczny już teraz zabraliby prawie do nieba.

0: Prawie do nieba, Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny. A gdzie zabierzecie ręcznik plażowy Radia Plus? Napiszcie nam o tym, 691-141-141, numer SMS do nas. Za chwilę wiadomości, za dwie minuty będzie ósma.
1: Reklama.
2: Masz 55 lat lub więcej? Idealnie. Twoje doświadczenie i lojalność to atuty dla każdego pracodawcy. Zadbaj o swoją stabilność finansową, zdrowie i realizuj się zawodowo. Szczegóły na Facebooku Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim. Kampanię realizuje firma Usługi Psychologiczno-Edukacyjne Magister Małgorzata Laskowska w partnerstwie z Marifa Szkolenia i Edukacja Artur Kapiński. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim, realizowanego w ramach programu Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
3: O, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
4: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
3: No właśnie, widzę.
4: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
3: Serio? To czemu ja się tu męczę?
4: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Szczecin.
1: To była ciężka noc dla strażaków i mieszkańców. Wrócimy do pożaru w Świnoujściu. Ewakuowano kilkadziesiąt osób. Błąd ustawienia transpondera. Wrócimy także do incydentu z udziałem maszyny lotu. Zajrzymy też na Wimbledon. Dziś mecz drugiej rundy rozegra Hubert Hurkacz. Na zegarze 8, Justyna Wieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek zachodniopomorskie, w Świnoujściu trwa akcja strażaków po nocnym pożarze budynku mieszkalnego. Ewakuowano ponad 70 osób. Miasto powołało sztab kryzysowy, a mieszkańcy spędzili noc w podstawionych autobusach. Ogień wybuchł po pierwszej w nocy na poddaszu jednego z budynków wielorodzinnych.
2: Pożar o powierzchni około 900 m kwadratowych. Ewakuowano 70 osób, w tym dwie przy pomocy drabiny mechanicznej. Na miejscu prowadziło działanie 15 zastępów.
1: Mówiła Katarzyna Hołota z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Część konstrukcji runęła na chodnik. Nikomu nic się nie stało. Błąd ustawienia transpondera to przyczyna incydentu z udziałem maszyny lotu, przekazały Polskie Linie Lotnicze. Pilot samolotu lecącego z Warszawy do Tel Awiwu nadał komunikat o zagrożeniu. Według izraelskich mediów był to sygnał o porwaniu. Dlatego poderwano tamtejsze myśliwce. Więcej o tej sprawie już teraz Michał Skolimowski. To był błąd ludzki?
3: Wszystko na to wskazuje, choć lot zapewnia, że będzie to jeszcze sprawdzone. Narodowy przewoźnik zaznacza, że taki incydent to absolutnie wyjątkowa sytuacja, która praktycznie się nie zdarza. Każdy samolot jest wyposażony w transponder. To urządzenie, które automatycznie przekazuje kontroli lotów informacje o maszynie. W tym przypadku przez pomyłkę miał zostać ustawiony kod oznaczający zagrożenie. Po kontakcie z wieży pilot potwierdził, że alarm był fałszywy. Po zgłoszeniu izraelskie lotnictwo poderwało dwa myśliwce. Potem po weryfikacji wojsko poinformowało, że incydent został zakończony.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. W wiadomościach Dolny Śląsk trwa wyławianie tysięcy martwych ryb przy brzegu zalewu Pilchowickiego. Masowe śnięcie ryb to efekt upałów, ale też historycznie niskiego poziomu wody w zbiorniku, systematycznie obniżanego w związku z trwającym remontem zapory. Prace są konieczne, ale mieszkańcy pytają, czy muszą się odbywać kosztem ekosystemu.
4: Szkoda dla przyrody, ale tego nie da się uniknąć.
5: No nigdy nie widziałam czegoś takiego. Zapach jest przeokrutny.
6: Uważam, że firma, która się podjęła tej pracy, nie powinna do tego dopuścić.
7: Myślę, przyroda to wszystko później nadrobi za te kilkanaście lat.
1: Jacek Bieńkowski z Tauron Ekoenergia, spółki, do której należy remontowany obiekt, wyjaśnia. To cena, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Podjęliśmy działania, aby zminimalizować straty.
8: Przy takiej skali operacji i uwarunkowaniach zbiornika nie ma możliwości, aby odłowić wszystkie ryby. Na skalę zjawiska dodatkowo wpłynęły ponadnormatywne upały i ilość namułów na dnie zbiornika.
1: Trwające na zaporze w Pilchowicach prace są największym remontem od lat 70. ubiegłego wieku. Woda w zalewie powróci dopiero w 2028.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Iga Świątek i Kamil Majchrzak z awansem do drugiej rundy Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka po trudnym meczu wygrała w trzech setach z Amerykanką Taylor Townsend. Z kolei Majchrzak bez straty seta wygrał z Alejandro Tabilo.
9: Ja rozegrałem dużo mecz na trawie, więc jestem bardzo na niej ograny i cieszę się, że w dzisiejszym spotkaniu to potwierdziłem. Wcześniej zawsze przegrywałem z Tabilo, natomiast tutaj bardzo dobrze wykorzystywałem trawę, grałem bardzo konsekwentnie i odważnie od samego początku, wiedziałem jak chcę grać, jak chcę zdobywać punkty.
1: Mecz drugiej rundy rozegra dziś Hubert Hurkacz, którego rywalem będzie Sebastian Offner. A my przypominamy Wam o naszej letniej akcji Pokaż jak się ruszasz, w której pytamy Was o ulubione sportowe aktywności. Każdego dnia do zdobycia nagrody, ta główna to lekcja tenisa z najlepszą tenisową zawodniczką Radia Plus, Kasią Kozimor. Wszystkie szczegóły na radioplus.pl.
10: W Szczecinie i regionie dzisiaj zachmurzenie zmienne, temperatura od 16 do 22 stopni, może popadać deszcz. Wiatr północny, umiarkowany, ciśnienie 1017 hektopaskali i będzie się wahać. Noc z zachmurzeniem umiarkowanym, a temperatura spadnie do 13 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 8. Poranny program Radia Plus, teraz wstaje. Za chwilą na CC Catch, Cause You Are Young. Teraz Ricky Poveri, Sara Perket i Amo. Do 9 zapraszam, a za chwilę rozstrzygnięcie naszego pytania przed śniadaniem. Ręcznik plażowy do zdobycia.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A z nami jest Marta. Dzień dobry, Marto, witam serdecznie.
2: Witam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Marta się pochwaliła wiekiem. Ja nie będę mówić, ale w każdym razie Marta ma taki...
2: Wiek słuszny.
1: No, tak, ale zwykle jazda autostopem kojarzy nam się z młodzieńczymi chwilami, bardzo mocno młodzieńczymi. A Marta napisała, że z koleżankami jadą jak za dawnych lat stopem nad morze. A, no pewnie, że... A co? No pewnie, jechać. Dobra, czy kierunek jest już znany, czy gdzie kierowca zawiezie?
2: To znaczy planujemy sobie od Gdańska, tak wzdłuż wybrzeża, w kierunku zachodnim.
1: Zobaczymy, w ten sposób wymyśliłyście
2: sobie. Zobaczymy, czy nam, na ile nam się ustarczy. Mm-hmm. I kasiorki oczywiście.
1: No kasiorka jest bardzo ważna w tym całym przedsięwzięciu, aczkolwiek tutaj, że tak powiem, pomyślałyście o tym, żeby sprawę tego poruszania się już nad samym wybrzeżem zostawić w rękach serdecznych, miłych i sympatycznych kierowców. I to na pewno
2: damy
1: pozwoli
2: radę.
1: Troszeczkę zaoszczędzić, tak?
2: No damy
1: dobra.
2: Radę.
1: Ale co, namiot? Czy przesadzam?
2: To na pewno trzeba wziąć, aha, ale może kwatera tu po drodze.
1: Jedna, no, druga, tak, super. A to świetny pomysł na takie szaleństwo małe.
2: Przeznaczyłyśmy na to 2 tygodnie. Mhm. Szaleństwo, no Boże, kochany, w tych dzisiejszych czasach.
1: Ale oczywiście, no przecież.
2: Troszeczkę.
1: Marta, ile was tam się wybiera?
2: 4.
1: No, bardzo fajnie, super. To tylko pozazdrościć. To ja poproszę, że jak już będziecie na miejscu, jakieś zdjęcie od czasu do czasu wysłać nam SMS-em, to będziemy podziwiać waszą trasę i wam mocno kibicować, cieszyć się razem z wami z pięknej pogody.
2: Bardzo się cieszę.
1: Ach, no właśnie. Ty tam masz plany. Kiedy startujecie?
2: No myślę, że w poniedziałek.
1: To ja muszę dzisiaj szybko do koperty i wysłać ręcznik, żeby zdążyć na czas.
2: No, dziś...
1: Dobrze, aha, tak zrobię, obiecuję. Tak.
2: Fajnie, cieszę się bardzo. Cieszę się.
1: Po 9:00 lecę na pocztę. Marta, gorąco cię pozdrawiam. Dziękuję za to przemiłe spotkanie. Pozdrów dziewczyny. No i bawcie się dobrze.
2: Dziękuję i na pewno zdjęcia prześlemy.
1: Oj, będziemy czekać tutaj z całą redakcją. Do usłyszenia, kłaniam się pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
1: 14 minut po 8 w Radiu Plus. Za chwilę budka Soflera.
0: Reklama. We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Własztownia, ulica Tadeusza Bendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
0: Reklama.

Ewa z Mazur do nas napisała, że w sumie to ręcznik jej niepotrzebny, ale chciałaby śpiewać nam, zaśpiewać nam piosenkę. No, może się uda troszeczkę później. No i na psią pogodę psie pogodę, która jest, bo nad Mazurami troszeczkę popadało, wykorzystuje do robienia czapeczek dla kolegi z grupy muzycznej naszego uniwersytetu dla starszaków. Czapeczki są jedyne w swoim rodzaju. Zrobiłam już 6 dla naszego zarządu. Poproszę zdjęcie, pani Ewo. Zobaczymy, jak to wygląda i może podzielimy się tą informacją w Radio Plus. 28 minut po 8, a teraz czas na Vaya Con Dios jeszcze przez chwilę.

0: Reklama.
1: Sportowcy, to ten moment! Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy sportowcami! Ja, ty, my.
2: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
0: Reklama.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w 8:30 i Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 3 ofiary rosyjskich ataków to na wschodzie Ukrainy w ciągu ostatniej doby. W obwodzie dniepropetrowskim drony zaatakowały 5 stacji benzynowych. Z kolei w Chersoniu rosyjski bezzałogowiec uderzył w minibus komunikacji miejskiej. W Unii Europejskiej wygaszają dziś dotychczasowe zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza wspólnoty. Na przesyłki nałożone zostaną tymczasowe cła w wysokości 3 euro. Za przedmiot. To ma powstrzymać falę tanich produktów, które trafiają na wspólny rynek, głównie z Chin. Od dziś dzielenie recept. Pacjenci nie muszą realizować jej w jednej aptece. Zmiany oznaczają, że otwarcie recepty w danej placówce nie wiąże się z koniecznością powrotu do tej samej, by do końca ją zrealizować. Pacjent będzie mógł wykupować leki sukcesywnie, co jest szczególnie istotne w przypadku preparatów trudno dostępnych lub drogich. Przystąpienie do tego programu jest dobrowolne.
2: Ze Szczecina Anna Świtalska. Od poniedziałku 6 lipca inaczej będą kursowały autobusy linii 72 w kierunku Pętli Basen Górniczy, a to w związku z budową drogi ekspresowej S10. Na trasie pojawią się nowe przystanki, a dwa dotychczasowe zostaną czasowo wyłączone z obsługi. W kierunku Pętli Basen Górniczy autobusy między przystankami Rondo Osiedlowców i Kijewo pojadą objazdem. Zostaną uruchomione przystanki tymczasowe Uczniowska przed skrzyżowaniem z Przyszłości i Szosa Stargardzka. W przeciwnym kierunku utrzymana zostanie normalna, obowiązująca dotychczas trasa przejazdu przez Balińskiego. Nielegalny przewóz środków odurzających i substancji psychotropowych monitorowali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Policji w ramach akcji Kryształ. Zabezpieczono ponad 93 kg narkotyków. Zatrzymano 7 osób.
3: Kontrole prowadzone w ramach tego rodzaju operacji umożliwiają monitorowanie w krótkim czasie trendów dotyczących krajów nadawania przesyłek oraz kierunków przemytu substancji zabronionych czy też innych nielegalnych towarów do i z Polski.
2: Mówił dr Sławomir Osiński z Krajowej Administracji Skarbowej w Szczecinie. W Szczecinie i regionie dzisiaj zachmurzenie zmienne, temperatura od 16 do 22 stopni, może popadać deszcz. Wiatr północny, umiarkowany, ciśnienie 1017 hektopaskali i będzie się wahać. Noc z zachmurzeniem umiarkowanym, a temperatura spadnie do 13 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku, za 26 minut 9, za chwilę Roxette, How Do You Do, teraz Goombye Dance Band, Sound of Jamaica, no i znowu mnóstwo słońca w wakacyjnych piosenkach na antenie Radia Plus. Ale nic dziwnego, dzisiaj środa, pierwszy dzień lipca.

0: Michał do 1 Rock Set w Radio Plus. Za 19 minut będzie godzina 9. Upały były takie, że na Helu pojawił się wcześniej nietypowy widok, bo otóż zmęczone ukoropem łosie kąpały się w Bałtyku. Po prostu sobie wlazły do wody po szyję i sobie postały trochę w tej wodzie i się ochłodziły i zadowolone wyszły, pomaszerowały, co niektórym oko zbielało, bo takie historie to się rzadko naprawdę zdarzają. Piękny widok. Zawsze chciałem zobaczyć łosia, że tak powiem, w naturze. Nigdy mi się to jeszcze nie udało. Kto by pomyślał, że trzeba się wybrać na Hel, żeby zrealizować takie marzenie. Za 18 minut 9, za chwilę w Radio Plus George Michael, Wham, Careless Whisper, a potem Madonna i Material Girl na antenie Radia Plus.
1: Reklama.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl.

0: w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky e Poveri. 19 lipca, start godzina 19, Amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
1: Reklama.

Madonna na antenie Radia Plus, Material Girl. Za 5,5 minuty będzie godzina 9. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Plus. Zapraszam na kolejne już jutro po godzinie 6, ale cały czas bądźcie z nami, z Radiem Plus, bo mnóstwo przebojów z nutą nostalgii na te wakacyjne, letnie dni. A oprócz tego oczywiście nasza akcja Pokaż nam, jak się ruszasz. Życzę wam powodzenia. A za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Wcześniej BJ Thomas i troszeczkę deszczu w piosence Raindrops Keep Falling on My Head.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Kolejny tragiczny wypadek nad wodą w Wąbrzeźnie. Utonęła 11-latka. O natowskim szczycie w Ankarze na spotkaniu prezydenta z szefem MON-u. W wakacje jest o nią szczególnie trudno. Zapasy krwi szybko znikają, alarmują centra krwiodawstwa. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny finał akcji nad jeziorem zamkowym w Wąbrzeźnie. Nie żyje 11-letnia dziewczynka. Kąpała się razem z koleżanką. W pewnym momencie zniknęła z pola widzenia. Znaleziono ją dopiero po 2 godzinach.
2: Na brzegu prowadzona była akcja reanimacyjna przez około 50 minut, która pozwoliła na przywrócenie delikatnej pracy serca, dlatego też zapadła decyzja o transporcie tego dziecka do szpitala, do Torunia. Tam lekarze walczyli o życie tej dziewczynki, jednak niestety przed północą wpłynęła do nas informacja, że dziecko nie przeżyło.
1: Powiedział nam Krzysztof Świerczyński z wąbrzeskiej policji. Okoliczności tragicznego zdarzenia bada prokuratura. Do wyjaśnienia pozostaje, czy dziewczynki były pod opieką dorosłych. Dziś spotkanie prezydenta z ministrem obrony. Główny temat: nadchodzący szczyt NATO w Ankarze. Z tymi informacjami już teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jakie kwestie są do ustalenia?
3: Wypracowane ma zostać wspólne stanowisko. Prezydent prowadził swoje konsultacje z innymi przywódcami, szef MON-u ze swoimi odpowiednikami, ale podczas szczytu przekaz ma być spójny, podkreśla wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
3: Spotkanie prezydenta i szefa MON-u będzie też okazją do poruszenia kwestii stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju.
4: Nad tą sprawą też pracujemy. Pewnie też to pojawi się na tym spotkaniu, ale przede wszystkim szczyt NATO w Ankarze.
3: W sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce, przypomnijmy, Pentagon wyraził wstępne zainteresowanie. Ostateczna decyzja jednak jeszcze nie zapadła.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Jest akt oskarżenia w sprawie Patryka M., znanego jako Wielki Bu. Prokuratura oskarża go m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót narkotykami i kradzież auta. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Akt oskarżenia, który skierowano do gdańskiego sądu, obejmuje łącznie 7 zarzutów. 6 z nich dotyczy Patryka M., 1 Adriana R. Grupa miała działać na terenie Polski, Królestwa Niderlandów i Hiszpanii. Wielki Bu znany jest m.in. z udziału we freakfightowych galach MMA. W 2024 opublikował zdjęcie z ówczesnym prezesem IPN-u, a obecnym prezydentem. W czasie kampanii często wytykano Karolowi Nawrockiemu znajomość z mężczyzną. Nie ma zagrożenia upadłości ani masowych zwolnień, zapewnia Polska Grupa Zbrojeniowa. Jak mówi jej prezes Adam Leszkiewicz, sytuacja w wojskowych zakładach lotniczych numer 2 w Bydgoszczy jest trudna, ale pod kontrolą. To odpowiedź na obawy części pracowników, którzy martwią się o miejsca pracy i przyszłość kontraktów. Dawid Olszewski.
5: Mimo przejściowych trudności wierzymy w ten zakład, zapewnia prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
6: Nie zamierzamy prowadzić tutaj żadnych zwolnień grupowych, jakiejkolwiek głębokie restrukturyzacje.
5: Jednym z powodów trudności WZL numer 2 jest wygaszanie serwisowania poradzieckich samolotów i przejście na nowe programy, co wymusiło przyspieszoną transformację, wskazuje prezes bydgoskiego zakładu Jakub Gazda.
7: Poprzednicy powinni byli przygotować zakład do tej transformacji. Tu nie trzeba było naprawdę mieć dużej wyobraźni, żeby zdać sobie sprawę, że po mniej więcej 40 latach ten samolot zejdzie ze stanu.
5: Główną nadzieją dla spółki są nowe projekty i nowe kontrakty, w tym m.in. serwisowanie samolotów FA-50. W tej sprawie trwają negocjacje.
1: Zakład zatrudnia ponad 1000 pracowników.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zapasy krwi szybko znikają, alarmują centra krwiodawstwa. W wakacje zgłasza się mniej stałych dawców, podkreśla Aleksandra Zakrzewska, kierownik punktu w Grudziądzu.
8: Porównując do zeszłego roku, bardzo znacznie spadły nasze stany magazynowe, a zapotrzebowanie cały czas rośnie. W tej chwili brakuje każdej krwi. Pobieramy osocze tylko AB. Resztę grup krwi pobieramy krwi pełnej.
1: Aby oddać krew, trzeba być przede wszystkim zdrowym i pełnoletnim.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Queen, Friends Will Be Friends na początek tej godziny.

0: Beata Kozidrak i Taka Warszawa w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a w lipcu i sierpniu Warszawa naprawdę da się lubić. Jest spokojniej, wszystko kwitnie w koło i można sobie pospacerować nie tylko po betonie, ale także i w tych miejskich parkach, których jest tutaj bardzo dużo. Więc jeśli planujecie wakacje, to jak najbardziej w Warszawie. I do Warszawy będzie okazja też, żeby się wybrać, żeby zagrać z Kasią Kozimor, żeby nauczyć się grać w tenisa. Przypominam, że trwa Wimbledon, a my pytamy Was, albo właściwie zachęcamy Was do tego, żebyście pokazali nam, jak się ruszacie. Do każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona, a nagroda główna to właśnie lekcja tenisa z Kasią Kozimor, do tego rakieta i kieszonkowe na przyjazd do nas. I jest to finał niebawem, w przyszłym tygodniu, a na radioplus.pl jest specjalny formularz, w którym możecie napisać o swojej ulubionej aktywności fizycznej i do tego załączyć zdjęcie. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
4: I dokąd wtedy jedziemy?
3: No nie wiem.
4: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
3: A, dobry komona.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.

You Got It i Roy Orbison w Radio Plus Lato z notą nostalgii. 27 minut pozostało do 10, a dziś pierwszy dzień lipca, środa. A jak środa, to pytam, co mi w duszy gra. I pierwsza podpowiedź już za chwilę. Najpierw jednak zasady. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale także napisać jedno, dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. Czyli to jest ważne. Nie liczy się tutaj odpowiedź, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż jeśli będzie kilka odpowiedzi, które tutaj się bardzo nam spodobają, to zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod numer 691-141-141. A do zdobycia torba, co mi w duszy gra i coś jeszcze do tej torby w ramach niespodzianki dorzucę. Czas na podpowiedź numer 1. Hasło składa się z jednego słowa, a podpowiedź brzmi tak. Natalka dostała go od dziadka. Przypominam, jedno słowo, kolejna podpowiedź za chwilę. Urszula Jerysa na szkle teraz w Radiu Plus.

0: Diana i Polanka w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do 10. Druga podpowiedź do zagadki, co mi w duszę gra. Bardzo krótka. Dziś ma swój dzień. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa, a oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania, które Wam się z tym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10.
1: Reklama.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Rejon zagrożenia jest wyłączony z użytku. Ewakuacja 24 górników z kopalni w Gliwicach. Śmierci dwóch kolarzy pod Warszawą pod lupą prokuratury. Wyścig przeprowadzony w ekstremalnym upale. Barwne stroje i występy zespołów z całego świata. Będzie też Małopolska i spotkania z folklorem. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sprawę wyjaśnia Okręgowy Urząd Górniczy. Wracamy do ewakuacji w kopalni Sośnica w Gliwicach. Powodem wzrost stężenia tlenku węgla. W nocy z zagrożonego miejsca wycofano całą załogę, 24 osoby.
2: Nie użyto aparatów ucieczkowych. Nikt z pracowników nie został poszkodowany, a obecnie kopalnia poza rejonem, gdzie doszło do wzrostu stężeń, pracuje normalnie.
1: Mówi Tomasz Głogowski z Biura Prasowego Polskiej Grupy Górniczej. Dodajmy, że czujniki odnotowały wzrost stężenia tlenku węgla na poziomie prawie 1000 metrów pod ziemią. Rejon zagrożenia został wyłączony z użytku. Po tragedii na trasie kolarskiego wyścigu prokuratura rusza ze śledztwem. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci dwóch uczestników Poland Bike Marathon. Imprezę mimo prawie 40-stopniowych upałów zorganizowano w miniony weekend w podwarszawskich Markach. Na metę nie dotarło dwóch kolarzy. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
3: Na piątek zaplanowano sekcję zwłok, która wyjaśni przyczyny śmierci zawodników. Ciało 30-letniego mężczyzny znaleziono niedługo po zakończeniu wyścigu rowerowego około 200 metrów od mety, a 71-letniego kolarza odnaleziono dzień później.
4: Sekcję zwłok wyznaczą dalsze kierunki tego postępowania.
3: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.
4: Będą wyjaśniane przyczyny tych dwóch zgonów i czy do nich przyczyniło się jakieś działanie osób trzecich.
3: Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Organizatorzy zapewniali, że zawody były dobrze przygotowane mimo rekordowo wysokiej temperatury. Nowa prognoza emerytury już na EZUS. Każdy ubezpieczony może sprawdzić przez internet, jaki kapitał zgromadził na emeryturę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W ostatni weekend czerwca zakończył coroczną akcję udostępniania klientom informacji o stanie ich kont, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS-u na Lubelszczyźnie.
5: Informacja o stanie konta zainteresuje przede wszystkim tych, którzy mają skończone przynajmniej 35 lat, bo właśnie dla tych osób ZUS przygotowuje prognozę emerytury w kilku wariantach. Jeden pokazuje, jaka emerytura wynika z dotychczas zgromadzonych składek, inne patrzą w przyszłość i przewidują, ile emerytura może wynosić, jeżeli będziemy pracować dalej do wieku emerytalnego i odprowadzać składki w podobnej wysokości.
1: Od kilku lat zakład nie wysyła już papierowych listów z informacją o stanie konta, chyba że o wydruk poprosi sam klient.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Barwne stroje, występy zespołów z całego świata, widowiskowe parady i warsztaty. To podczas 12 międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Na scenach w Myślenicach, w Krakowie i Krynicy-Zdroju zaprezentuje się 300 artystów z 4 kontynentów.
6: Warto przyjechać na ten festiwal, ponieważ na mapie, myślę, festiwali europejskich, a przede wszystkim polskich, piastuje on takie dość pokaźne miejsce, zważywszy na to, że te zespoły pokazują różnorodność swoich kultur. I tego mieszkańcy Małopolski, ale również goście nas odwiedzający, są bardzo spragnieni.
1: Mówi Robert Bylica, zastępca burmistrza Myślenic. Festiwal rozpocznie się 13 lipca i potrwa 8 dni.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 3 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Modern Talking Atlantis is calling. Na początek.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem w

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: Backstreet Boys w Radio Plus, Lato z notą nostalgii. Być może niektórym z Was przypomniały się kolonijne albo obozowe dyskoteki. 19 minut po 10 na zegarze. Czas na trzecią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. Szczęście na czterech łapach, merdające ogonkiem. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa, ale Waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, jednak także napisać, z czym to hasło Wam się kojarzy. A na SMS-y czekam pod numerem 691-141-141 i czekam jeszcze około 5 minut do zdobycia torba, co mi w duszy gra i coś do niej jeszcze w ramach niespodzianki dorzucę. Radio
1: Plus. Reklama. Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: Reklama.

0: Anna Jandar, żeby szczęśliwym być, a czasami żeby szczęśliwym być, to wystarczy nam pies. I to jest dzisiejsze hasło i odgadła między innymi Marzena. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Marzeno, napisałaś, że to takie wspomnienie z dzieciństwa, bo kiedy Natalia Kukulska śpiewała piosenkę o Puszku Okruszku, to twój pies miał na imię Puszek właśnie.
1: Dokładnie, ale właśnie dzięki tej piosence miał na imię Puszek. Akurat ja jestem z wieku Natalii i jakby jej muzyka cały czas była ze mną i właśnie tylko usłyszałam pierwszą podpowiedź, od razu wiedziałam, że to będzie ta piosenka, od razu mi się to skojarzyło. Także no, jestem jej wielką fanką, zresztą jej mamy też.
0: Ach, no to się ładnie nam tutaj złożyło. No dobrze, czy Puszek był takim psem właśnie jak z piosenki u Natalki, czy niekoniecznie?
1: No niekoniecznie, był trochę większy, kundelek taki. Ale no,
0: szczęście
1: miły, piękny piesek, tak.
0: Czy to dzisiaj ci zostało, że jakiś piesek jest zawsze w domu, czy jednak po Puszku serduszko się nie zagoiło?
1: Znaczy, no, był jeszcze jeden pies, ale no niestety rok temu odszedł.
0: Przykro mi bardzo, no. Ale mam nadzieję, że jeszcze wszystkie inne pieski wokół, które spotykasz, są szczęśliwe, że czasem się pozwolą pogłaskać, więc mam dla ciebie prezent, torba, co mi w duszy gra, jeszcze coś tam do niej dorzucę i jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam moje dzieci, Julię, Zuzannę, męża i wszystkich słuchaczy radia.
0: Do pozdrowień się dołączam, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. A jeśli chodzi o Dzień Psa, to wszystkie są najwspanialsze i najlepsze. Pina Turner, The Best, teraz w Radio Plus.

0: Rivers of Babylon i Bonnie M w takim regowym wydaniu właśnie, a tak się składa, że mamy oprócz Dnia Psa 1 lipca także Międzynarodowy Dzień Reggae, więc wszystko się zgadza. 16 minut pozostało do 11 i do 11 jeszcze między innymi Lady Punk. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
1: Reklama. Wow.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Śmiertelne potrącenie rowerzysty w Poznaniu. Zablokowana jest droga dęblińska. Kolejny etap sprawy Zbigniewa Ziobry. Sąd decyduje w sprawie aresztu. Awaria prądu w ZUS-ie w Bydgoszczy. To po nocnych ulewach. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelne potrącenie w Poznaniu, droga dęblińska zablokowana. To po tym, jak rowerzysta zderzył się tam z samochodem ciężarowym.
2: Kierujący rowerem, 42-letni mężczyzna, jadąc drogą rowerową, wjechał na przejazd dla rowerów z lewej strony i uderzył w bok przejeżdżającego przez te pasy pojazdu ciężarowego. Pomimo udzielonej natychmiast pomocy, niestety życia rowerzysty nie udało się uratować.
1: Powiedział nam Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej. Na miejscu cały czas pracują policjanci. Droga dęblińska jest zablokowana w obu kierunkach. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Dziś sąd znów rozpatruje sprawę aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Chodzi o zażalenie obrony na orzeczenie z 5 lutego. Wtedy sąd rejonowy uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: W sumie prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w sprawie przestępstw, których miał się dopuścić, nadzorując Fundusz Sprawiedliwości. Ziobro początkowo ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości na Węgrzech, obecnie przebywa w USA, ale bez decyzji o areszcie jego potencjalna ekstradycja będzie niemożliwa. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiadał, że wystąpi o nią tak szybko, jak to możliwe. Co na to pełnomocnik Ziobry?
4: Tu nie ma mowy o uprawdopodobnieniu czynów zabronionych.
3: Mówi mecenas Bartosz Lewandowski, który podkreśla również, że dowody w sprawie są niewystarczające, stąd decyzja o odwołaniu się od pierwotnego orzeczenia o areszcie.
1: Posiedzenie sądu trwa, do sprawy będziemy wracać. Awaria prądu w ZUS-ie. Po nocnych burzach i intensywnej ulewie w Bydgoszczy obsługa klientów aż w 3 placówkach jest mocno ograniczona. Nie wszystko da się załatwić na miejscu, przyznaje Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u.
5: Z powodu braku prądu klienci mogą obecnie złożyć wnioski i dokumenty, pobrać formularze, natomiast pozostałe sprawy wymagające dostępu do systemów informatycznych będzie można załatwić po przywróceniu zasilania. Utrudnienia są skutkiem nocnych burz oraz intensywnych opadów deszczu, w wyniku których doszło do odcięcia prądu.
1: Klienci od rana próbują załatwić swoje sprawy, ale z powodu awarii nie wszystkie usługi są dostępne.
6: Weszłem tylko i wyszłem, bo jest wszystko zalane i tam nie ma serwerów, wszystko nie działa, nie?
7: I co mówią?
6: Że jak naprawią, to będzie wszystko w porządku, ale myślę, że jutro się uda.
8: Prawie załatwiłam, tylko nie mam jedynego dokumentu skserowanego, a panie nie mogły mi skserować i już bym miała załatwione.
7: Bo nie ma prądu.
8: Bo nie ma prądu i właśnie szukam teraz punktu, w którym mogę to ksero zrobić.
1: Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Do czasu usunięcia awarii zakład zachęca do korzystania z platformy EZUS i aplikacji mobilnej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Warsztaty, modlitwa, integracja i zwiedzanie stolicy. Wszystko w duchu misyjnej wspólnoty. 45 osób uczestniczy w ogólnopolskiej szkole animatorów misyjnych, która do 3 lipca będzie odbywać się w Warszawie.
9: Czas takich i rekolekcji, ale i nauki, który przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą zgłębiać tego ducha misyjnego w czas poznawania różnych kontynentów, ponieważ każdy dzień będzie miał swoją tematykę kontynentalną. Czas poznawania w ogóle struktur papieskich dzieł misyjnych, wspólnego życia misjami przez ten czas.
1: Mówi ksiądz Przemysław Robaszkiewicz, koordynator wydarzenia. W tym roku najwięcej uczestników jest z Krakowa i Przemyśla.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
10: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Céline Dion na początek, a w kolejce czeka już Amanda Lear.

0: your man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask.
1: Leonard Cohen, I'm Your Man w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, a na mężczyzn będziemy dzisiaj patrzeć, jeśli chodzi o Wimbledon. Przypominam, że trwa ten najbardziej prestiżowy turniej świata, a w związku z tym my mamy też akcję. Pokaż, jak się ruszasz. Zanim jednak o akcji przypomnę, że dzisiaj właśnie patrzymy na kolejne mecze. Hubert Hurkacz o 12:00 zamelduje się na korcie z Sebastianem Offnerem, ale oprócz tego mamy także deblistów i tutaj m.in. Jan Zieliński, Karol Drzewiecki czy Kamil Majchrzak, to około 14:00, a jeśli chodzi właśnie o akcję Pokaż, jak się ruszasz, to w związku z tym tenisowym świętem mamy dla Was prezent. Nagroda główna to jest lekcja tenisa z Kasią Kozimor, do tego rakieta tenisowa i jeszcze kieszonkowe na to, żeby się w Warszawie, po to, żeby się w Warszawie pojawić bez stresu i codziennie do zdobycia zestaw do badmintona. A o to chodzi, żebyście pokazali nam, jak się ruszacie, żebyście podzielili się z nami swoją sportową pasją. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę załączyć zdjęcie i napisać kilka słów o tym, który sport sprawia Wam największą przyjemność, co jest właśnie Waszą pasją sportową i taką, którą sami trenujecie. Nie, że oglądacie, ale po prostu uwielbiacie się ruszać właśnie w tej dyscyplinie. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
2: Reklama. Włoskie gwiazdy w amfiteatrze w Kołobrzegu. Legendarny zespół Ricky e Poveri już 19 lipca wystąpi na żywo w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky e Poveri. 19 lipca, start godzina 19, amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
3: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
5: Sportowcy, to ten moment! Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy portowcami! Ja, ty, my.
2: Reklama.
6: Let's go, girls.

Albano, Romina Power, Sempre, Sempre w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Lato z nutą nostalgii trwa, a za 17 dni Albano będzie śpiewał na żywo w Sopocie, bo pod naszym patronatem festiwal I Love Italia i Albano oraz Ricky Epoveri wystąpią w Operze Leśnej. I więcej na ten temat Marek Sierocki i Janek Pasterski wam opowiedzą po 12. Zostańmy sami, Demono, teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
11: No to w czym problem?
10: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
11: No i?
10: No i obawiam się, że nie zdąży.
11: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
12: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.

0: Black & Mighty Kombi w Radiu Plus. Przeboje z nutą nostalgii. 3 minuty pozostały do 12. Za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Upał i kolejne burze. Ponad połowa Polski w alertach IMGW. Koparka uszkodziła rurociąg pod Gorzowem. Skażony jest grunt i część lasu. Zmieści się w portfelu, a może uratować życie. Powiemy też o tym, jak wyrobić krew-kartę. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad połowa Polski w alertach IMGW. Synoptycy kolejny dzień ostrzegają przed burzami i upałami. Na południowym wschodzie kraju na termometrach znów zobaczymy dziś nawet 37 stopni. Trzeba będzie też uważać na nawałnice. W wielu miejscach nadal trwa walka ze skutkami ostatnich burz. W nocy w Bydgoszczy woda zalała m.in. bulwary.
2: No właśnie wszystko podbyło, podniósł się stan wody. Widać, nawet tu wizyta Lemera się barka przekrzywiła. A tam wyspy Świętej Barbary zalało. Nie widać.
3: Bulwary zalane?
2: Tam, z tamtej strony. Podtopione tam jest, można, nie można iść. Zawsze tamtędy chodzę, ale wysiadłam prędzej.
1: Kilkadziesiąt interwencji strażaków też na Dolnym Śląsku. Sytuację w regionie śledzi Krzysztof Staszkiewicz.
4: Pourywane gałęzie, drobne podtopienia czy zerwane dachówki. Strażacy na Dolnym Śląsku w ciągu ostatniej doby wyjeżdżali 46 razy. Jak dodają, było dość spokojnie. W dwóch budynkach wiatr pourywał pojedyncze dachówki, na szczęście nie całe dachy. Na całym Dolnym Śląsku w dalszym ciągu do 19 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami.
1: Ostrzeżenia przed burzami będą dziś obowiązywać do późnych godzin nocnych. Skażony jest grunt i część lasu. Ropa w rowie i glebie. Podczas prac koparka uszkodziła rurociąg naftowy w gminie Lubiszyn pod Gorzowem. Na miejscu pracuje 20 strażaków, grupa chemiczna, ochrona środowiska i służby kryzysowe powiatu.
5: Położyliśmy na tą ropę poduszkę piany średnic, żeby to parowanie nie następowało i żeby nie było strefy niebezpiecznej. Jest gleba skażona i będziemy decyzję o wymianie gruntu, ale to decyzję podejmie inspektor ochrony środowiska.
1: Relacjonuje rzecznik gorzowskich strażaków Karol Brzozowski. Wypłynęło 40 metrów sześciennych ropy. Surowiec z rowu zostanie wypompowany do cysterny. Spółka Perne odpowiedzialna za rurociąg poinformowała, że uszkodzono jedną z wyłączonych nitek instalacji i zapewnia, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, a sytuacja pozostaje pod kontrolą. Parlament Ukrainy przyjął ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Mają się w nim znaleźć najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Jak tłumaczą inicjatorzy projektu, nie ma jeszcze listy działaczy, którzy mogą się w nim znaleźć. Niewykluczone jednak, że może być tam umieszczony na przykład Stepan Bandera. Propozycja Wołodymyra Załęskiego o utworzeniu Panteonu Narodowego od razu zwróciła uwagę w Polsce. To po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zmieści się w każdym portfelu, a może uratować życie. Krew-karta to dokument, na którym podana jest grupa krwi jej właściciela. Może ją wyrobić każdy.
6: Na podstawie tej krew-karty lekarz nie musi już przed na przykład toczeniem krwi oznaczać grupy krwi. Jest to szczególnie ważne w takich drastycznych momentach, kiedy następuje gwałtowny upust krwi, czyli przy wypadkach na przykład komunikacyjnych.
1: Mówi Brygida Beck z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Krew-kartę można wyrobić w regionalnych centrach krwiodawstwa.
7: Wiadomości ze Szczecina i regionu, Anna Świtalska. Zaczynamy od Świnoujścia. Tam drona i kamer termowizyjnych użyto w trakcie gaszenia pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Grunwaldzkiej. Pożar wybuchł około 1:30. Akcja, w której wzięło udział blisko 70 strażaków, zakończyła się rano.
8: W trakcie akcji ewakuowano 70 osób, w tym dwie przy użyciu drabiny mechanicznej. Na miejscu prowadzono rozpoznanie z wykorzystaniem drona oraz kamer termowizyjnych w celu wykrycia i wyeliminowania ukrytych zarzewi ognia. Budynek mieszkalny przekazano zarządcy budynku z zaleceniem nieużytkowania do czasu weryfikacji budynku przez inspektora nadzoru budowlanego.
7: Mówiła Katarzyna Hołota z Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Przenosimy się do Szczecina. Tutaj kierowcy napotkają utrudnienia na Wrocławskiej przy Świętej Kingi. Trwają tam prace i wykopy związane z wymianą wodociągu. Utrudnienia potrwają kilka dni, a aktualnie ekipy budowlane spotkać można także na Wileńskiej i Białostockiej. Do końca roku ponad 1,5 kilometra starej awaryjnej sieci poniemieckiej powinno zostać zastąpione nowymi elementami. A teraz zerkamy na mapę pogody. W Szczecinie i regionie zachmurzenie zmienne i słońce, i chmury może lokalnie pokropić, ale bardzo słabo. Temperatura do 25 stopni. Wiatr z kierunków zmiennych, umiarkowany. Ciśnienie 1015 hektopaskali, będzie się wahać. Wieczór i noc nadal z zachmurzeniem zmiennym, możliwe opady deszczu, a temperatura spadnie do 13 stopni.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
3: My mówimy dzień dobry po polsku, Janek Pasterski i Marek Sierocki, ale za to po angielsku powie nam Lionel Richie.
9: Lionel Richie, wspomnienie z roku 1983, romantycznie, nastrojowo, hello.

0: To grupa Fun Factory, I Wanna Be With You, wielki hit, wakacje roku 1995. To piosenka, do której z przyjemnością właśnie w okresie letnim wracamy i takie utwory, między innymi już dziś od godziny 20 do 22. Przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop. Przypominam, od poniedziałku do czwartku takie audycje od 20 do 22. W piątki i w soboty nasze tradycyjnie prywatki z Radiem Plus. Pora, abyśmy rozdali ostatnie już zaproszenia na koncert, który odbędzie się 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie, a wystąpią Albano i grupa Ricky Epovery.
1: Zgadza się, także tym bardziej nam przyjemnie zakończyć dzisiaj, mam nadzieję, uśmiechem na czyjejś twarzy. Dajcie znać SMS-owo jednym, dwoma zdaniami, dlaczego chcielibyście się pojawić już naprawdę niebawem, bo właśnie 18 lipca w Sopocie. Czekamy na SMS-y pod 691-141-141 i jeżeli chodzi też o numery taneczne, to jeden z bardzo wysoko klasyfikowanych.
0: Właśnie, proszę pana. To czołówka tych najpopularniejszych tanecznych utworów Heart of Glass grupy Blondie, bo dziś urodziny świętuje Debbie Harry, wokalistka tego zespołu, często utożsamiana z nazwą Blondie, no bo oczywiście miała niegdyś włosy blond. Zaczynała jako króliczek Playboya, ale potem rozpoczęła fantastyczną karierę wokalną. Grupa Blondie to kwintesencja muzyki nowofalowej, potem te utwory bardziej poszły w stronę muzyki pop, bo opiekę artystyczną nad zespołem objął Mike Chapman, znakomity producent i kompozytor. Heart of Glass to właśnie ten utwór, o którym Janek wspominał, to w zestawieniu najlepszych tanecznych hitów wszechczasów bardzo wysoka pozycja. Blondie.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
1: Reklama.

0: To Sting, Rod Stewart i Bryan Adams, trzech dżentelmenów, All for Love. Za nami ten piękny, wspaniały przebój.
1: A tymczasem dodzwoniliśmy się do Marty, bo mamy już ostatnie podwójne zaproszenie na koncert, który odbędzie się w Operze Leśnej w Sopocie już 18 lipca. Na tym koncercie Albano i Ricky Epover. I Marto, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Bardzo miło. To powiedz, z kim jedziesz i skąd jedziecie?
2: Jedziemy z Redzikowa, to jest koło Słupska.
0: To nie jest
2: syn przyjedzie z Niemiec. Mamy oboje urodziny. Ja trochę, no będziemy je świętować miesiąc wcześniej. Ja 22 sierpnia, on 29 sierpnia. Dzieli nas ćwierć wiecze, więc będzie to dla nas na pewno niesamowity wieczór. I zapamiętany, bo prezenty takie wspomnieniowe są chyba najlepsze.
0: To cieszymy się, że mogliśmy sprawić przyjemność i tobie, i synowi.
2: Ja również bardzo dziękuję.
1: Dobrego pobytu w Sopocie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję jeszcze raz i wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Widzimy się 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie. O tym koncercie z pewnością będziemy jeszcze sporo mówili, ponieważ jesteśmy patronem medialnym tego koncertu. Janku, my będziemy w piątek, już dzień
1: tak
0: przed
1: jest.
0: Koncertem. Stamtąd audycja na żywo. Powiedział, że nas odwiedzi. Albano, już
1: bardzo się
0: nie mogę doczekać.
1: Jesteśmy podekscytowani.
0: Tak
1: jest.
0: A teraz zaglądamy na naszą półkę i wyciągamy składankę z wakacyjnymi przebojami. I na tym krążku zespół Chili to kolejni podopieczni słynnego Franka Fariana, jednego z ojców muzyki disco. Przypomnę, że to on stworzył zespół Bonnie M. On wylansował grupę Eruption. No i ten nieszczęsny duet Milli Vanilli. Kto inny występował na teledyskach, kto inny śpiewał w studiu. Ale tu dziewczęta z zespołu Chili śpiewały i to z wielkim powodzeniem. Najpierw odświeżyły hit Tic Tic Tac grupy Carapiccio, a potem Frank Farian, specjalista od odświeżania też starych hitów, na warsztat wziął piosenkę A Far L'Amore Comincia Tu w wykonaniu Rafaeli Cary. No i sprawił, że ten utwór odżył w zupełnie innej wersji z angielskim tekstem Say I'm Your Number One, grupa Chili.

0: Początek lat 80. bracia Gibb dali sobie odpoczynek w zespole Bee Gees, nagrywali płyty z innymi gwiazdami, m.in. z Barbra Streisand i Dionne Warwick, a jeden z braci, Robin Gibb, poświęcił się też solowej karierze i to z wielkim powodzeniem, bo m.in. wylansował piosenkę Juliet, wielki hit lat 80. już za nami.
1: A przed nami no, również artysta wielki Phil Collins.
0: Perkusista, wokalista, kompozytor, autor słów, producent, człowiek orkiestra, charakterystyczny wokal, charakterystyczny sposób grania na perkusji. To wszystko sprawiło, że jest artystą wyjątkowym. Trzymamy kciuki za niego, żeby doszedł do takiego pełnego stanu zdrowia i być może jeszcze pojawił się na scenie ten koncert, który kilka lat temu dał na Narodowym Stadionie w Warszawie. To naprawdę fantastyczna uczta muzyczna. Phil Collins w świetnej formie wokalnej, już na perkusji nie grał, trochę na takich instrumentach perkusyjnych. Na perkusji za to grał jego syn, ale zespół, który mu towarzyszył, to naprawdę genialni muzycy, a sekcja instrumentów dętych to absolutne mistrzostwo świata. Filmowo, spokojnie, nastrojowo. Against All Odds i Phil Collins.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Reklama.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
2: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Pod papugami to był Czesław Niemen. Pora na zaproszenie na dzisiejszy wieczór, bowiem od poniedziałku do czwartku w wakacje gramy specjalne audycje Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnym klimacie, zmiksowane non-stop, coś w stylu naszej prywatki piątkowej i sobotniej od poniedziałku do czwartku od 20 do 22. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: I teraz taki przedsmak tego, co pewnie się też może w niejednej prywatce pojawić wieczorem, czyli Sherry the Shoop Shoop Song.
0: Oczywiście, bo to jeden z najsłynniejszych tanecznych utworów wszechczasów. Dziś takie graliśmy, m.in. Heart of Glass naszej dzisiejszej jubilatki Blondie. No a teraz niedawno świętowała swoje urodziny Cher i The Shoop Shoop Song. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny.
1: Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia już dziś o 20.00.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Polacy ranni w wypadku w Turcji. Autokar zderzył się z samochodem osobowym. Ukraina przyjęła ustawę o panteonie narodowym, jest komentarz marszałka polskiego Sejmu. Działają na rzecz Polaków w Kazachstanie. Wręczono medale Pro Polonia et Ecclesia. Minęła 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polacy ranni w wypadku autokaru w Turcji. 12 turystów trafiło do szpitala po zderzeniu pojazdu z samochodem osobowym w Antalyi. Obrażenia nie zagrażają ich życiu. Informacje z Turcji zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Do wypadku doszło około 5 rano czasu lokalnego w Antalii, jednym z najpopularniejszych tureckich kurortów. Autobusem podróżowało 30 obywateli Polski. Jak poinformowało MSZ, 12 osób odniosło lekkie obrażenia i zostało przewiezionych do szpitala. Polski konsul pozostaje w stałym kontakcie z placówkami medycznymi oraz organizatorem wycieczki i monitoruje sytuację. Według tureckich mediów w zderzeniu zginął kierowca samochodu osobowego. Okoliczności wypadku wyjaśniają miejscowe służby.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Po jednej politycznej burzy mogą być kolejne napięcia. Marszałek Sejmu apeluje o rozsądną reakcję na decyzję ukraińskich parlamentarzystów. Rada Najwyższa w Kijowie postanowiła o powstaniu Panteonu Narodowego. W tym miejscu pamięci mają się znaleźć nazwiska najważniejszych osób dla historii tego kraju. Niewykluczone, że wśród nich znajdzie się Stepan Bandera, lider ukraińskich nacjonalistów w czasie rzezi wołyńskiej. Przewodniczący parlamentu w Kijowie Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w Panteonie znajdą się najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. To miejsce naszej niezwyciężonej siły i szczerej wdzięczności dla wszystkich, którzy tworzyli Ukrainę, bronili jej i oddali to, co najcenniejsze, swoje życie. Miejsce, w którym my, jako godny naród, jako naród wojowników, mamy okazję pochylić głowę przed naszymi bohaterami.
3: Możliwość schylić głowę przed swoimi herojami.
1: Pytany o tę decyzję polski marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty apelowałby z ocenami poczekać do listy nazwisk, które znajdą się w tym panteonie.
4: Ukraina będzie robiła to, jakie ma kompetencje Rada Najwyższa Ukrainy, a my musimy w sposób rozsądny na to reagować. Rozsądny to znaczy uwzględniając to, że mamy 1 500 000 Ukraińców w Polsce, że ci Ukraińcy dają 3% budżetu wypracowują.
1: Przypomnijmy, że dopiero co trudna wspólna historia położyła się cieniem na relacje Warszawy i Kijowa. Po decyzji o nazwaniu jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA, prezydent Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Inspektor nadzoru budowlanego sprawdza, czy kamienica nadaje się do zamieszkania. To po tym, jak w ogniu stanął budynek w Świnoujściu. 70 osób zostało ewakuowanych. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
5: Na miejscu prowadzono rozpoznanie z wykorzystaniem drona oraz kamer termowizyjnych w celu wykrycia i wyeliminowania ukrytych zarzewi ognia. Budynek mieszkalny przekazano zarządcy budynku z zaleceniem nieużytkowania do czasu weryfikacji budynku przez inspektora nadzoru budowlanego.
1: Mówi Katarzyna Hołota z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dedykowane są tym, którzy w sposób szczególny angażują się w szerzenie misji katolickiej poza granicami Polski. W Episkopacie wręczono dziś medale Pro Polonia et Ecclesia. Trafiły w ręce Agaty i Krzysztofa Żabierko, zaangażowanym w działalność na rzecz Polaków w Kazachstanie.
6: Ci państwo szczególnie zaangażowali się w pomoc na tej parafii, która jest tam na południu Kazachstanu. Robią tutaj w Polsce różne akcje, zbierają pieniądze, fundusze, ale też różne dary materialne i przekazują tam do Kazachstanu. Za to zaangażowanie, które jest już wieloletnie i naprawdę takie bardzo płynące z serca, zostaną wyróżnieni i nagrodzeni.
1: Mówi ksiądz Leszek Kryża, dyrektor Biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Medale są przyznawane cyklicznie na całym świecie podczas różnych uroczystości polonijnych.
7: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Zmiany w kasowaniu biletów mobilnych w komunikacji miejskiej. Te zakupione w aplikacjach mobilnych, czyli na telefon, muszą zostać aktywowane zaraz po wejściu do pojazdu. Bilet można kupić wcześniej, a po wejściu do tramwaju czy autobusu należy zeskanować kod QR albo wpisać numer boczny pojazdu. ZDITM zapowiada, że w każdym pojeździe nalepy z kodami QR powinny się wkrótce pojawić. Specjalny zespół powołany przez księdza arcybiskupa Wiesława Śmigla, metropolitę szczecińsko-kamieńskiego, zbada życie i pisma Alicji Lęczewskiej. Zespołowi przewodniczy biskup pomocniczy profesor Henryk Wejman. We wrześniu na ekrany kin ma wejść film o szczeciniance uważanej przez niektórych za mistyczkę. Ukazały się także książki z jej dziennikiem duchowym.
8: Komisja ma szansę dotrzeć jeszcze do wielu osób. Żyją osoby, które ją znały, które się z nią spotykały, modliły. Znały ją też na różnych etapach jej życia. Dlatego ważne jest, aby w miarę szybko zabezpieczyć świadectwa tych osób, też dotrzeć do wszelkich materiałów. kościołów, które Alicja Lęczewska zostawiła.
7: Mówił ksiądz dr Krzysztof Łuszczyk, rzecznik archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Alicja Lęczewska była nauczycielką, zmarła w 2012 roku. W Szczecinie i regionie zachmurzenie zmienne i słońce, i chmury może lokalnie pokropić, ale bardzo słabo. Temperatura do 25 stopni. Wiatr z kierunków zmiennych, umiarkowany. Ciśnienie 1015 hektopaskali, będzie się wahać. Wieczór i noc nadal z zachmurzeniem zmiennym, możliwe opady deszczu, a temperatura spadnie do 13 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: A propos tych upałów, które cały czas mamy, przeżyj to sam, tak? Trzeba to przeżyć, ale już niedługo, będzie chłodniej. Lombard teraz w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.
10: Na życie patrzysz bez emocji.

0: London Beat w Radio Plus. Tak na ochłodę trochę mam wrażenie, delikatnie przynajmniej przy tych upałach, a jeszcze klimatyzacja albo jakiś wiatraczek gdzieś tam w tle działa, to już w ogóle jest przyjemnie. Pytamy o to, czy uprawiacie jakiś sport, czy macie swoją ulubioną aktywność fizyczną. Nasza zabawa nazywa się Pokaż jak się ruszasz i można to zrobić, robiąc sobie po prostu zdjęcie i wysyłając je nam na radioplus.pl, do czego zachęcamy, bo już dzisiaj będę do kogoś w tej sprawie dzwonił do zdobycia. Dzisiaj będzie zestaw dla dwóch osób do badmintona, ale to nie koniec, bo w wielkim finale można powalczyć o nagrodę główną, czyli o rakietę do tenisa, a przy okazji lekcję tenisa z naszą koleżanką Kasią Kozimor, która bardzo dobrze w tenisa gra i na pewno przekaże wam kilka trafnych uwag i być może czegoś się wspólnie nauczycie, a na pewno dobrze pobawicie. Rakietę do tenisa oczywiście w prezencie na własność, a do tego jeszcze 1000 zł kieszonkowego, na co tylko macie ochotę. Także no, zapraszamy, dajcie znać. Oczywiście ta wasza aktywność to nie musi być tenis, to może być bieganie, to może być jazda na rowerze, to może być cokolwiek, co sprawia wam przyjemność. Radio
1: Plus. Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
3: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
4: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Reklama.

Deszczowa piosenka Eurythmics, no tak, i dzisiaj w wielu miejscach w Polsce może popadać, może być burzowo, może być niebezpiecznie, także uważajmy na siebie, ale przy okazji w kalendarzu, no pierwszy dzień lipca dzisiaj w ogóle, nie wiem czy zauważyliście, że czerwiec się skończył, wkroczyliśmy w lipiec, mamy dzień psa. Fajne święto, jak się zrobi chłodniej, to na pewno na jakiś spacerek można się z naszym czworonogiem wybrać, a do tego jeszcze mamy Międzynarodowy Dzień Owoców. Owoce na takie upały? Jak znalazł. A jakaś też fajna taka mrożona kawusia? Myślę, że też. To teraz mamy zaproszenie na kawę od Chrisa Ree, The Blue Cafe.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Żaden z Polaków nie został ciężko ranny. To po wypadku autokaru w Turcji. Bydgoszcz walczy ze skutkami wichur i MGW ostrzega przed kolejnymi burzami. Nietypowy gość w sklepie w Warszawie. Dziś wskoczył tam kangur. Minęła 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polscy turyści nie mają ciężkich obrażeń. Konsul jest w stałym kontakcie z placówkami medycznymi i organizatorem wycieczki. Informuje MSZ po wypadku w tureckiej Antalyi.
2: Samochód osobowy zderzył się z autokarem, którym podróżowało 30 polskich obywateli. 12 z lekkimi obrażeniami trafiło do szpitali. Nikomu z nich nic poważniejszego się nie stało.
1: Podaje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Po zderzeniu autokar i osobówka się przewróciły. Na miejscu zginął kierowca. Tego drugiego pojazdu był to obywatel Turcji. Turystów zabrano do szpitali. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi żandarmeria. Zalane posesje, garaże, centrum handlowe, a nawet szpitale. W Bydgoszczy trwa usuwanie skutków intensywnej ulewy. Strażacy interweniowali ponad 100 razy. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Olszewski.
3: Tak, jestem, dzień dobry.
1: Jesteś w centrum Bydgoszczy, gdzie było najwięcej zgłoszeń.
3: No to pracowite godziny dla strażaków. Interweniowali w Bydgoszczy 130 razy. Najczęściej byli wzywani do zalanych piwnic i garaży podziemnych.
4: Interweniowaliśmy również w budynkach szpitalnych. Tutaj też mówimy o zalaniach kondygnacji podziemnych. Nie zaistniała konieczność ewakuacji.
3: Mówi strażak Karol Smasz. Podniósł się poziom brdy. Woda zalała bulwary nad rzeką. Nurt zepchnął też popularną w mieście barkę Lemara.
5: Podniósł się stan wody. Widać, się barka przekrzywiła. A tam wyspy Świętej Barbary zalało.
3: Studzienki nie nadążały z odprowadzaniem wody, dlatego w wielu miejscach zalane zostały ulice i chodniki. No ale strażacy przyznają, że zgłoszeń jest już coraz mniej.
1: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują dziś w 14 województwach. Bez alertów jedynie pomorskie i zachodniopomorskie. Od dziś część wizyt w ramach NFZ-u tylko przez centralną e-rejestrację. Od lipca zmienia się sposób zapisywania na wybrane świadczenia. Na mammografię czy wizytę u kardiologa nie można już zapisać się poza centralnym systemem e-rejestracji. Pacjenci mogą skorzystać z internetowego konta pacjenta, aplikacji Moje IKP albo poprosić o zapisanie bezpośrednio w placówce.
6: Wychodzę z poradni jednego specjalisty, będą mieli skierowanie na przykład do rzeczonego kardiologa czy do innej poradni, no to tego samego świadczeniodawcy już będąc w rejestracji może rejestracja wpisać taką osobę do rejestracji.
1: Tłumaczy wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Pacjenci zapisujący się przez IKP lub aplikację będą otrzymywać przypomnienia SMS-em lub mailem. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że od sierpnia do centralnej rejestracji zostaną dołączone kolejne poradnie specjalistyczne. Oszustwo na lawetę będzie mieć finał w sądzie. Jest akt oskarżenia przeciwko 4 mężczyznom, którzy wyłudzali pieniądze, oferując kierowcom fikcyjne usługi transportowe. Według śledczych oszukali 86 osób na prawie 200 tysięcy złotych.
7: Były to kwoty od 1000 do niemalże 10 tysięcy złotych. Płacone środki pieniężne były następnie szybko wypłacane w bankomatach bądź transferowane na inny rachunek, a usługa transportowa nigdy nie została zrealizowana.
1: Mówił Stanisław Bar z opolskiej prokuratury. Sprawcom, 3 mieszkańcom Śląska i 1 Warszawy grozi 10 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jeszcze nietypowy gość w warszawskim sklepie. Do sklepu rowerowego w Wawrze tuż przed godziną 12 wskoczył kangur. Zwierzę zbiegło z pobliskiego ośrodka. Pracownicy sklepu zachowali zimną krew i zamknęli ciekawskiego torbacza na podwórku. Na miejsce już jedzie właściciel kangura, który przetransportuje go do domu w specjalnej przyczepie.
8: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Zmiany w Alei Powstańców Wielkopolskich na odcinku Frysztacka-Smolańska. W niedzielę zostanie otwarty przejazd w ulicę Smolańską, natomiast z ruchu będzie wyłączone skrzyżowanie z Frysztacką. Przejazd między Aleją Powstańców Wielkopolskich a Smolańską zostanie otwarty w obu kierunkach. Ruch między pętlą Pomorzany a wiaduktem będzie możliwy na wschodniej stronie jezdni i po torowisku, natomiast między wiaduktem a Frysztacką tylko na wschodniej jezdni przy zastosowaniu sygnalizacji świetlnej i wahadła. Ponieważ skrzyżowanie z Frysztacką zostanie wyłączone, będą także zmiany w kursowaniu linii autobusowych 53, 811 i 524. To wszystko od niedzieli. Jechał na gazie i bez uprawnień 50-latka zatrzymała szczecińska policja.
9: Badanie wykazało 1,65 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Po sprawdzeniu danych mężczyzny w policyjnych systemach informacyjnych okazało się, że kierował pojazdem pomimo obowiązku sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Mężczyzna odpowie teraz za popełnione przestępstwa, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd.
8: Mówiła starszy sierżant Nikola Podzińska ze szczecińskiej policji. Szczecinie i regionie zachmurzenie zmienne i słońce, i chmury może lokalnie pokropić, ale bardzo słabo. Temperatura do 22 stopni. Wiatr z kierunków zmiennych, umiarkowany. Ciśnienie 1015 hektopaskali, będzie się wahać. Wieczór i noc nadal z zachmurzeniem zmiennym. Możliwe opady deszczu, a temperatura spadnie do 13 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: To już pora na piękną balladę w Radio Plus. Teraz Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love. Dzień dobry, Janek Pasterski. 6 minut po 14.

0: z dedykacją dla wszystkich sportowców. Nie spoczniemy, prawda? Tylko niech się odrobinę na zewnątrz ochłodzi. Pokaż, jak się ruszasz. Tak nazywa się nasza akcja. Prosimy o zdjęcia z waszych aktywności fizycznych, sportowych, z biegania, grania w piłkę. Może w coś innego, może w tenisa na przykład. Akurat trwa Wimbledon. Trochę też z tenisem poniekąd związane są nasze nagrody, bo robicie zdjęcie ulubionego przez was sportu, wasze aktywności, wysyłacie nam na radio+.pl. Dzisiaj już do zdobycia zestaw do badmintona, natomiast w finale pod koniec przyszłego tygodnia po pierwsze własna, zupełnie nowa rakieta do tenisa, po drugie lekcja tenisa z Kasią Kozimor, naszą radiową koleżanką, która w tenisa świetnie gra, na pewno coś podpowie, jeżeli ktoś jest początkujący, a jak nie, to może będzie fajny meczyk. No i przyjemny czas. Do tego jeszcze 1000 zł na kieszonkowe wakacyjne dla was. Także zapraszamy do wysyłania zdjęć już teraz. Ja za chwilę do kogoś odzwaniam, ale jest jeszcze parę minut. Na pewno dacie radę. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sportowcy, to ten moment! Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy portowcami! Ja, ty, my.
8: You ready? Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Włoskie gwiazdy w amfiteatrze w Kołobrzegu. Legendarny zespół Ricky e Poveri już 19 lipca wystąpi na żywo w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky e Poveri. 19 lipca, start godzina 19, amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
14: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Reklama.

0: warto jest kochać życie, prawda? Bo życie jest krótkie, trzeba je wyciskać na maksa. A my wracamy do zabawy. Pokaż, jak się ruszasz. Dodzwoniłem się teraz do Radka. Radku, dzień dobry.
1: Halo?
0: Halo, halo, dzień dobry. Czy się słyszymy?
1: Słyszymy się,
0: tak. Przepięknie. Słuchaj, ja nie chcę wypominać absolutnie wieku, bo to nie o to chodzi, ale napisałeś, że jesteś nieco ponad 5 dyszek na koncie posiadasz i no bardzo aktywnie żyjesz.
1: Generalnie tak, tak. Ocknąłem się we właściwym momencie kilka lat temu, mając sporo nadwagi i tak jak zacząłem się brać za siebie, to zauważać się faktycznie efekty tej swojej, można powiedzieć, krytorycznej pracy, to cały czas tą swoją aktywność nasilam i generalnie coraz bardziej jestem zadowolony z efektów tego wszystkiego.
0: Okej, okay. Na zdjęciu, które wysłałeś do nas do Radia Plus, jesteś na takiej zewnętrznej siłowni, na zewnątrz, właśnie na powietrzu. To jest taka trochę forma...
1: To są najlepsze siłownie, przepraszam.
0: No właśnie, taka troszkę kalistenika, coś takiego trochę robisz?
1: Aha, też. Generalnie wspinam się, dużo takich właśnie aerobowych i siłowych rzeczy, też spacery, no po górach dość sporo chodzę, także tych aktywności tak naprawdę jest, jest dużo.
0: Dobra, to może dorzucimy coś jeszcze, bo zestaw podwójny do badmintona, pograłbyś trochę?
1: Nie, oczywiście, w badmintona gram, akurat właśnie mam taki na wykończenie troszkę swój.
0: No to już teraz masz zupełnie nowy, a kto wie, bo bierzesz udział w naszej zabawie, właśnie się do niej dostałeś, możesz też siłą rzeczy powalczyć teraz o nagrodę główną w finale, którą to jest rakieta do tenisa, poza tym lekcja gry w tenisa z Kasią Kozimor i do tego no jeszcze dorzucamy 1000 zł kieszonkowego, więc gdyby się tenis przytrafił, to też myślę, że chyba nie byłoby źle.
1: No to całkiem nowe doświadczenie by było, także
0: jest,
1: myślę, że
0: na nie szansa.
1: Bardzo pozytywnie.
0: To w takim razie gratuluję, trzymam kciuki, a zestaw do badmintona w tym momencie jest twój. Dziękuję ci bardzo i pozdrawiam.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam też
0: do
1: wszystkich
0: słuchania. Aktywnego dnia.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
14: I dokąd wtedy jedziemy?
13: No nie wiem.
14: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
13: A, dobry komona.
14: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
0: Reklama.

0: Karina Frąckowiak. Zbliżamy się do 15. Mikołaj Gronot i wiadomości w Radio Plus już za chwilę.
1: Reklama. Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
3: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Będzie weto do ustawy o osobie najbliższej, dowiadują się nasi reporterzy. Tragedia w Świętokrzyskiem, nastolatka zginęła w czasie pracy w polu. Schizma w kościele, lefebryści wyświęcili biskupów wbrew woli papieża. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Jak dowiaduje się Radio Plus, jeszcze dzisiaj w tej sprawie odbędzie się spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Najnowsze informacje w Sejmie zbiera Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. O 16.30 z prezydentem spotka się posłanka PSL-u Urszula Pasławska. To współautorka ustawy o statusie osoby najbliższej. Jak podkreśla w rozmowie z nami, otoczenie Karola Nawrockiego jest dużo bardziej krytyczne do takich regulacji niż sam prezydent.
3: Umówiliśmy się, że po zakończeniu całego procesu legislacyjnego dojdzie do spotkania. Takie spotkanie będzie miało w ciągu kilku godzin miejsce i wierzę, że to będzie dobre i konstruktywne spotkanie, ale ostatecznie zdaję sobie sprawę, że mamy nad tym wszystkim jeszcze coś takiego jak politykę.
2: Przypomnijmy, przepisy przygotowane przez ludowców i polityków lewicy wprowadzają możliwość zawarcia umowy u notariusza przez dwie osoby pozostające w związku. Umowa pozwoliłaby na wspólne rozliczanie czy dostęp do dokumentacji medycznej partnera.
1: W ubiegłym tygodniu ustawę przyjął Senat, pod koniec maja zyskała większość w Sejmie, a już teraz rozpoczyna się spotkanie prezydenta z szefem MON przed szczytem NATO w Ankarze.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tragedia w miejscowości Kików, niedaleko Buzka-Zdroju w Świętokrzyskiem. Ciągnik przewrócił się na 14-letnią dziewczynkę, która pracowała z ojcem i bratem. Dziecku natychmiast udzielono pomocy, mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej.
4: Zostało ono wyciągnięte spod ciągnika przez osoby postronne. Niestety pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez służby nie udało się przywrócić funkcji życiowych.
1: Dokładne przyczyny wypadku ustalają teraz policja i prokurator. Brak prądu w sieci i wstrzymane pociągi na Pomorzu. Podróżni utknęli na trasie Lęborg-Słupsk. Trwa uruchamianie komunikacji zastępczej i próba naprawienia usterki. Szczegółowe informacje można znaleźć na portalu pasażera.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wyświęcili biskupów wbrew woli papieża. Może za to grozić ekskomunika. To poważny kryzys między Watykanem a tradycjonalistycznym bractwem Piusa X, nazywanym lefebrystami. Dziś w szwajcarskim Econe odbyły się święcenia biskupie bez mandatu papieskiego. Ostatni taki przypadek miał miejsce 56 lat temu.
5: Jak mówi ksiądz dr Rafał Kamiński, prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, konsekwencją jest ekskomunika.
6: Ekskomunikę spada ten, kto udziela święceń, ten, kto te święcenia przyjmuje. Skutki są tutaj dosyć bolesne i pozbawia wiernych bractwa możliwości godziwego, a czasem też w niektórych przypadkach ważnego przyjmowania części sakramentów. Tak jak nazwał to papież w liście, jest to o rozdzielanie Kościoła, czyli powodowanie schizmy Kościoła, tak? Ponieważ jest to uznanie też zwierzchnictwa biskupa Rzymu.
5: Duchowny zaznacza, że to też pierwsze poważne wyzwanie dla Leona XIV, który od początku mówił o potrzebie jedności między chrześcijanami.
1: O czym informowała Aneta Paszko.
7: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Można już składać wnioski o bon ciepłowniczy. To świadczenie jest dla osób, których lokale są ogrzewane z miejskiej sieci. W Szczecinie dostawcą jest SEC. Aby skorzystać ze wsparcia, trzeba spełniać kryterium dochodowe. W przypadku przekroczenia go bon może być przyznany na zasadzie złotówka za złotówkę. Jego wysokość zostanie pomniejszona wtedy o kwotę przekroczenia. Można otrzymać do 3,5 tysiąca złotych dofinansowania rocznie. Peregrynacja relikwii Świętej Teresy z Lisieux i jej rodziców Zeli i Ludwika Martę już jutro w Szczecinie trafią do klasztoru sióstr karmelitanek na szczecińskim Golęcinie, a wieczorem do parafii Świętego Jana Bosco. W piątek pojadą do katedry.
8: Do godziny 19 relikwie będą w szczecińskim Karmelu. Od godziny 20 będą w parafii Świętego Jana Bosco. O 22 będzie Eucharystia. Monodram poświęcony postaci Świętej Tereski, autorka i wykonawczyni Anna Gielarowska. Usłyszymy słowa samej Świętej Tereski, zarówno o niej, o jej duchowości.
7: Mówił ksiądz Mariusz Węcławek, proboszcz parafii Świętego Jana Bosco w Szczecinie. Szczecinie i regionie zachmurzenie zmienne i słońce, i chmury. Może lokalnie pokropić, ale bardzo słabo. Temperatura do 22 stopni. Wiatr z kierunków zmiennych, umiarkowany. Ciśnienie 1015 hektopaskali, będzie się wahać. Wieczór i noc nadal z zachmurzeniem zmiennym. Możliwe opady deszczu, a temperatura spadnie do 13 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Dobra pora na Beatlesów już teraz w Radio Plus, prawie 6 minut po 15. Yesterday. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Ania Jantar, moje jedyne marzenie, no właśnie, przetańczyć tę noc. Może nie całą noc, no bo jednak jutro jest czwartek, coraz bliżej weekendu wiem, ale jednakowoż jeszcze tydzień pracy trwa. Natomiast od 20 do 22 przetańczyć to nie ma problemu. Marek Sierocki dzisiaj, ale także właśnie jutro w takiej wersji wakacyjnej od 21, noc, przepraszam, 20 do 22 za swoją konsoletą, a piątek i sobota, no to już taka wydłużona prywatka standardowa do północy. Co nie zmienia faktu, że dzisiaj można wychłodzić odpowiednio mieszkanie, zrobić sobie miejsce na domowym parkiecie i dobrze się bawić, bo startujemy o 20. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Reklama.

Cóż to za piękne uczucie. What a feeling to Iron Cara. No, teraz też będzie coś do pośpiewania. Jeden numer właściwie nagrali. One Hit Wonder, o takich wykonawcach się mówi. Ale z drugiej strony jeden, za to taki, no, który wszyscy znają. Opus Life is Life.

0: gorące rytmy prosto z Włoch. Ricky Epovori, Mamma Maria, te rytmy prosto z Włoch zagoszczą w Polsce, w Sopocie, już 18 lipca, Opera Leśna, tam koncert, właśnie duet Ricky Epovori się pojawi, ale także Albano, no i będzie tam również Radio Plus, no wszystkim was informujące.
1: Reklama.
2: Masz 55 lat lub więcej? Idealnie! Twoje doświadczenie i lojalność to atuty dla każdego pracodawcy. Zadbaj o swoją stabilność finansową, zdrowie i realizuj się zawodowo. Szczegóły na Facebooku Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim. Kampanię realizuje firma Usługi Psychologiczno-Edukacyjne Magister Małgorzata Laskowska w partnerstwie z Marifa Szkolenia i Edukacja Artur Kapiński. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim, realizowanego w ramach programu Funduszy Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Reklama.

0: o sobie samym na koniec naszego spotkania opowiedział nam Robert Gawliński. Bardzo dziękuję za dzisiaj, Janek Pasterski ze mną. Jutro się spotykamy zaraz po 12, wtedy też będzie Marek Sierocki, a tymczasem dobrego popołudnia.
1: Reklama. Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy, poczuj, że nic nie musisz.
2: Włoskie gwiazdy w amfiteatrze w Kołobrzegu. Legendarny zespół Ricky e Poveri już 19 lipca wystąpi na żywo w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky e Poveri. 19 lipca, start godzina 19, amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Były prezydent Kalisza zatrzymany, za chwilę relacja naszego reportera. Pijany operator koparki uszkodził rurociąg, ropa skaziła las. Powiemy też o rajdzie kabrioletów przemierzają Polskę w szczytnym celu. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Były prezydent Kalisza wśród zatrzymanych, dowiaduje się Radio Plus. Mamy nowe informacje dotyczące głośnej akcji CBA w sprawie nieprawidłowości przy zakupach autobusów elektrycznych dla samorządów. Nasi reporterzy ustalili, kogo zatrzymano 24 czerwca. Chodzi o byłego prezydenta Kalisza Grzegorza S. i byłych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Co ustaliłeś?
2: Jak udało nam się dowiedzieć, zatrzymani poszli na pełną współpracę z prokuratorem i dlatego są na wolności, a nie w areszcie. Były prezydent Kalisza oraz byli funkcjonariusze CBA to osoby, które zajmowały kierownicze stanowiska w spółce należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu, zajmującej się produkcją autobusów zeroemisyjnych. Z ustaleń prokuratury wynika, że przedsiębiorcy wchodzili w porozumienia z

0: przedstawicielami samorządów i wywierali bezprawny wpływ na przygotowywane postępowania przetargowe. Usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. zakłócania przetargów publicznych, przyznali się do winy, prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci m.in. poręczenia majątkowego i policyjnego dozoru.
1: Zarzuty usłyszała także dyrektorka z Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach. Operator koparki, która uszkodziła rurociąg, był pijany. Pod Gorzowem cały czas pracują służby techniczne PERN, właściciela ropociągu oraz 7 zastępów strażaków. Rano koparka przebiła tam instalację i wyciekło 40 tysięcy litrów ropy. Fragment okolicznego lasu został skażony.
2: Został zatrzymany operator koparki, która tam miała prowadzić pracę. Pan jest nietrzeźwy. Miał prawie promil w organizmie. Czynności trwają.
1: Mówił Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji, 45-latek. Tak ma usłyszeć zarzuty. Oszustwa w klubie ze striptizem w Łodzi, skąd klientów znikały dziesiątki tysięcy złotych. CBŚP zatrzymało 8 osób. Śledczy podejrzewają, że pieniądze podstępem trafiały na konta osób zatrudnionych w lokalu, mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP.
3: W ten sposób z rachunków bankowych pokrzywdzonych wyłudzano kwoty od kilkuset nawet do 70 tysięcy złotych. Zatrzymano 8 osób. Wszyscy są obywatelami Polski. 5 kobiet i 3 mężczyzn w wieku od 23 do 38 lat. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy.
1: Członkom gangu grozi do 10 lat więzienia, a szefowi grupy 15.
4: Wiadomości Radia Plus.
1: Jadą przez Polskę z otwartym dachem. Trwa trzeci charytatywny rajd Cabrio. Ponad setka uczestników wyruszyła kilka dni temu z Pułtuska. Dziś odwiedzili Grudziądz.
5: Czergadi Żółtowicz, rajd Cabrio. Każdy rajd ma około 1500-1600 kilometrów. Tak naprawdę przejeżdżamy pół Polski kwestować na rzecz chorego chłopca. Jest to Jeremi Pławiński, chłopiec z Wielkopolski. To jest autyzm i wiele innych chorób towarzyszących.
6: Skąd zamiłowanie do kabrioletu?
7: Pewien rodzaj wolności. Są ludzie, co kochają motocykle, a my kochamy kabriolety.
8: Wiatr w włosach, kwestia wolności i swobody daje człowiekowi sporo relaksu i dużo odpoczynek.
9: Wielu z całej Polski, wspaniałych osób poznanych. Jedziemy tutaj, spotykamy się co roku.
10: Rajd jest charytatywny, a więc przy okazji można się dorzucić, przyjemne, spożyteczne, można połączyć pasje i przy okazji pomagać.
1: Z uczestnikami rajdu rozmawiał nasz reporter Łukasz Piekarski. Wyprawa zakończy się w Gnieźnie.
4: Radio Plus Szczecin.
11: W Szczecinie dziś całkiem przyjemne letnie popołudnie. Temperatura utrzymuje się w okolicach 22 stopni. Jest sporo chmur, ale pojawia się też trochę słońca. Wieczorem zrobi się chłodniej, około 15 stopni. Jutro w ciągu dnia termometry pokażą nawet 26 stopni. Będzie więcej słońca, choć pod wieczór miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
11: Dzień dobry, jest już po 16:00, zaczynamy popołudniowe spotkanie w rytmie wydarzeń. Nazywam się Kinga Krasuska i w pierwszej godzinie naszego spotkania zaproszę Was na rozmowę o wsparciu finansowym, które otrzymały organizacje pozarządowe, a także poruszymy temat peregrynacji relikwii świętej Teresy z Lisieux i jej rodziców Zeli i Ludwika Martin. A już teraz Paul Young, Every Time You Go Away.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Zaglądamy teraz na szczecińskie ulice. Jak to zwykle bywa o tej porze, ruch wyraźnie się zagęszcza na Alei Wojska Polskiego, ale i Piastów i ulicy Mieszka I. Wolniej jedziecie w okolicach Bramy Portowej, Placu Rodła czy Placu Grunwaldzkiego. Większy ruch na ulicy Monte Cassino i ulicy Wielkopolskiej, a kawałek dalej także na Alei Wyzwolenia, ulicy Krasińskiego czy Warcisława. Spory ruch napotkacie na ulicy Matejki czy ulicy Gontyny, a także Szczanieckiej. Korkuje się ulica 26 kwietnia, Santocka oraz ulica Ku Słońcu. Jadąc na prawobrzeże zwalniacie na Nabrzeżu Wieleckim, ulicy Energetyków i miejscami również spory ruch na Gdańskiej. A już dalej korkuje się Struga, Batalionów Chłopskich, Łubinowa, a także Pomorska.
0: Radio Plus Szczecin.
1: Już teraz Bengals Maniac Monday.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
3: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
4: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Reklama.
7: Już teraz Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce, a za chwilę Chris Norman i Suzy Quatro z Tumbling In. Zostańcie z nami. Gdzieś

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Organizacje pozarządowe otrzymały wsparcie finansowe, które zostanie przeznaczone na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej w województwie zachodniopomorskim. Materiał Małgorzaty Tobiasz.
2: Podpisano już 351 umów z samorządami na kwotę prawie 160 milionów złotych. Środki te zostaną przeznaczone na różne cele, od zakupu sprzętu niezbędnego w sytuacjach kryzysowych, po remonty miejsc, które mogą posłużyć jako przestrzeń magazynowa. Ale to nie wszystkie umowy, wyjaśnia Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.
3: Województwo zachodniopomorskie ma 217 milionów złotych przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego i dla administracji zespolonej oraz bezpośrednio dla Urzędu Wojewody. Podpisaliśmy obecnie 351 umów z samorządami na kwotę 160 milionów. Podpisaliśmy 12 wniosków z jednostkami administracji zespolonej, to jest 17 milionów złotych. 5 umów z podmiotami ochrony ludności wskazane w ustawie, ale będące jednocześnie NGO-sami, to jest 2,5 miliona złotych, po 500 tysięcy każdy z nich.
2: Wśród organizacji, które otrzymały wsparcie, znalazł się Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Swoją pulę środków wykorzysta m.in. na remont magazynu, mówi ksiądz Maciej Szmuc, dyrektor szczecińskiego Caritas.
4: To 500 000, które otrzymała Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, przede wszystkim będzie wykorzystane na remont pomieszczenia magazynowego. Tak się szczęśliwie złożyło, że w ubiegłym roku firma Asprot przekazała nam nieodpłatnie swoje dawne pomieszczenia w Kliniskach, a więc w miejscu bardzo dobrze skomunikowanym. I dlatego zaplanowaliśmy właśnie w tych pomieszczeniach na przestrzeni najbliższych miesięcy, lat, stworzenie takiego centrum właśnie kryzysowego, które będzie się składało zarówno z części magazynowej, na którą teraz otrzymaliśmy dofinansowanie, bo pomieszczenia wymagają odświeżenia i remontu, ale także chcielibyśmy tam także przygotować miejsca tymczasowego pobytu oraz takie centrum szkoleniowe związane właśnie z ochroną ludności, ale w tym roku chcemy właśnie zrealizować tę pierwszą część, a więc wyremontować pomieszczenia magazynowe i odpowiednio je wyposażyć w wózki paletowe czy owijarkę do palet.
2: Z innych magazynów zostaną natomiast przeniesione sprzęty, które już Caritas posiada, a także koce czy łóżka. Budować mobilne zaplecza sanitarne chce Polski Czerwony Krzyż, mówi Joanna Łaskarzewska, dyrektor zachodniopomorskiego oddziału PCK.
5: Te środki finansowe, które otrzymaliśmy w ramach tutaj struktury zachodniopomorskiej, pomogą zbudować nam mobilne, samowystarczalne zaplecza sanitarne, techniczne, logistyczne, kuchnie, które będą wykorzystywane przez naszych wolontariuszy, specjalistów w szybkim rozkładaniu takich miejsc w punktach kryzysu, tam gdzie ta ludność dotknięta będzie potrzebowała wsparcia psychologicznego, żywieniowego, socjalnego, ale również dla ratowników, służb, które będą bezpośrednio działały w miejscach kryzysu.
2: Na rozbudowę bazy i systemu łączności środki wykorzysta zachodniopomorski WOPR, mówi prezes Apoloniusz Kurylczyk.
6: Będziemy mieli możliwość zgromadzenia w południowo-wschodniej części województwa siły i środki, które będzie można zadysponować, jeżeli kryzys pojawi się w tym regionie, albo planować miejsce koncentracji tutaj naszych grup interwencyjnych, których mamy 16 na terenie województwa zachodniopomorskiego. Na pewno wsparcie w postaci środka transportu, który znacząco pomógł, chociażby jeżeli chodzi o działania powodziowe, wyposażenie w postaci apteczek modułowych, których zawsze brakuje. Mamy jako jedyna organizacja tutaj, jeżeli chodzi o podmioty ratownictwa wodnego, tak silnie nasyconą sieć łączności cyfrowej, obejmującą 85% powierzchni województwa zachodniopomorskiego. Ta sieć wymaga cały czas wsparcia, rozwijania, tak więc te środki z ochrony ludności pozwolą nam na doposażenie naszych pojazdów, naszych łodzi oraz nasobne radiotelefony cyfrowe naszych ratowników.
2: 500 tysięcy złotych otrzyma także Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego. Przeznaczy je m.in. na zakup namiotów szybko rozkładalnych, zbiorników na wodę czy przenośnych stacji zasilania.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
7: sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Relikwie świętej Teresy z Lizje i jej rodziców Zeli i Ludwika Martę dotrą jutro do Szczecina. O szczegółach wydarzenia z księdzem Mariuszem Węcławkiem rozmawiała Anna Świtalska.
2: Będziemy gościć w Szczecinie relikwie świętej Teresy o Dzieciątka Jezus i jej świętych rodziców Zeli i Ludwika Martę. Ta peregrynacja rozpocznie się w Karmelu około godziny 12 w czwartek 2 lipca. I do godziny 19 relikwie będą właśnie w Karmelu, w szczecińskim Karmelu, a od godziny 20 będą w parafii świętego Jana Bosko aż do następnego dnia, czyli do piątku, do 3 lipca o godzinie 10 będzie pożegnanie relikwii. W tym czasie w naszej parafii będziemy mogli na początku wysłuchać konferencji Od miłości do świętości w małżeństwie i rodzinie. To około godziny 20. W czwartek, następnie o 22 będzie Eucharystia z poświęceniem narzędzi pracy oraz poświęceniem płatków róż. Te takie gesty będą towarzyszyć tej peregrynacji z uwagi też na profesję i zajęcie świętych Zeli i Ludwika Martę. Wiemy, że Zelia była koronczarką, robiła koronki słynne we Francji, koronki z Alençon, a jej mąż był zegarmistrzem. Stąd też właśnie w tym środowisku ludzi pracy jest ten zwyczaj święcenia, błogosławienia narzędzi, oczywiście tych takich drobnych narzędzi. Po Eucharystii rozpocznie się całonocne czuwanie.
3: A wieczorem w kaplicy przy Witkiewicza będzie można zobaczyć spektakl według słów świętej Tereski.
2: Monodram poświęcony postaci świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, ale też i w tym monodramie autorka i wykonawczyni pani Anna Gielarowska będzie mówić o rodzicach, czyli o Zeli Ludwiku Martę. Forma taka artystyczna, ale przybliża bardzo dużo treści, dużo tekstów. Usłyszymy słowa samej świętej Tereski, zarówno o niej, o jej duchowości, ale też o pewnych faktach z jej życia. A skoro świt na godzinę 6 rano, zapraszamy mężczyzn na, można powiedzieć, w przededniu męskiego różańca, który będzie 4 lipca, to 3 lipca chcemy się też spotkać i później będzie konferencja. Po tej konferencji msza święta o godzinie 7 z nauką dla mężczyzn, a od godziny 8 do godziny 9 konferencja też dla kobiet, czuwanie z Zelią i Teresą Martę i Eucharystia o godzinie 9 z nauką dla kobiet zakończy czas peregrynacji w parafii świętego Jana Bosko. Serdecznie zapraszamy nie tylko parafian, ale także mieszkańców Szczecina i też w ogóle mieszkańców naszej archidiecezji, ponieważ na terenie naszej archidiecezji to tylko te 2 dni relikwie będą przebywać i tylko w tych 3 miejscach. Później te relikwie udadzą się jeszcze w dalszą trasę. Są te informacje wszystkie dostępne też w internecie, gdzie te relikwie będą peregrynować po terenie Polski.
3: Relikwie, które przybędą do Szczecina, są dosyć sporych rozmiarów.
2: Relikwiarz świętej Tereski to jest taka przeszklona trumna, której wymiary to jest długość 150 cm, szerokość prawie metr i wysokość 85 cm. To dosyć spore relikwie, trochę mniejszy jest relikwiarz rodziców Ludwika i Zeli Martę. Relikwiarz Teresy waży ponad 130 kg, więc do samego transportu potrzeba kilku osób. Relikwie rodziców są dużo lżejsze, tam wystarczy już nawet 4 osoby, 4 kobiety czy 2 małżeństwa będą te relikwie też przenosić.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Już teraz Sissy Catch Strangers by the Night, a za chwilę Krzysztof Krawczyk, Rysunek na szkle.

0: Reklama.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: Echa afery w Szpitalu Południowym. PiS chce specjalnej komisji. O przyszłym rządzie zdecydowaliby liderzy Konfederacji i Korony. Powiemy o najnowszym sondażu. Nie uznają zwierzchnictwa papieża. Lefebryści wyświęcili biskupów. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Kiszkowie pod Gnieznem. Bartek Łojewski.
1: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 41-latek kierujący samochodem osobowym marki Audi z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, gdzie zderzył się z pociągiem towarowym relacji Gniezno-Stawiany.
2: W wyniku tego wypadku kierujący Audi poniósł śmierć na miejscu. Natomiast jak ustalili policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, którzy pracują na miejscu, maszynista tego pociągu był trzeźwy.
1: Powiedziała nam Anna Osińska z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. W chwili obecnej na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują funkcjonariusze, którzy ustalają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Są kolejne przesłuchania świadków w sprawie nieprawidłowości we warszawskim Szpitalu Południowym. Temat afery nie schodzi też z ust polityków. Prezes PiS-u chce utworzenia Komisji Zaufania Publicznego. Jego partia ma złożyć projekt ustawy w tej sprawie. O szczegółach z Sejmu Michał Rawa.
4: Jarosław Kaczyński podkreślił, że byłaby to komisja całkowicie apolityczna, wybierana przez Sejm, ale członków komisji miałyby zgłaszać organizacje medyczne. Zakres jej działań byłby skupiony jedynie na szpitalach w Warszawie i na Mazowszu.
5: Ma powstać organ, który w ciągu jakiegoś czasu będzie mógł ustalić, co się działo w szpitalu.

0: Południowym, ale także co dzieje się w innych szpitalach.
1: Mówi prezes PiS, poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki uważa, że niezależność tej komisji od PiSu to fikcja.
2: Jak coś ma być robione przez Jarosława Kaczyńskiego, to przede wszystkim musi być to zaufania Jarosława Kaczyńskiego.
1: Podkreślmy, że o powołaniu komisji musiałby zdecydować Sejm, w którym większość ma koalicja rządowa.
3: Aferę rozpoczęły doniesienia o byłym już koordynatorze SOR-u w Szpitalu Południowym, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, a polityków Koalicji Obywatelskiej miał przyjmować poza kolejką. O przyszłym rządzie zdecydowaliby liderzy Konfederacji i Korony. Jak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu, żadna z największych partii nie mogłaby samodzielnie objąć władzy. Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby nieco ponad 32% wyborców, na Prawo i Sprawiedliwość nieco ponad 27%. Na kolejnych miejscach znalazłyby się Konfederacja z poparciem 13% Polaków i Korona Grzegorza Brauna z 8% poparciem. Do Sejmu weszłaby jeszcze tylko nowa lewica, na którą zagłosowałoby nieco ponad 7% wyborców.
4: Wiadomości Radia Plus.
3: To może być początek schizmy w kościele. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X, potocznie nazywane lefebrystami, wyświęciło 4 biskupów bez zgody papieża Leona XIV. Są przekonani, że wierność tradycji kościoła stoi wyżej niż posłuszeństwo aktualnemu papieżowi, mówi Dawid Gospodarek z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
5: Narracja, jaka jest w bractwie, mówi praktycznie o tym, że w parafiach, które znamy z Polski, które widzimy dookoła, gdzie uznaje się papieża, gdzie trwa modlitwa od wieków, gdzie jest przekazywana wiara, oni twierdzą, że nie ma prawdziwej katolickiej wiary i że to jest sygnał takiego, nazywają to stanem wyższej konieczności, który usprawiedliwia ich do działania wbrew prawu.
3: Ostatni taki akt miał miejsce 56 lat temu wbrew woli ówczesnego papieża Jana Pawła II.
4: Radio Plus Szczecin.
6: Temperatura powoli spada, aktualnie na termometrach 21 stopni. Trochę przejaśnień, ale dominują chmury. Jutro cieplej, nawet do 26 stopni, będzie więcej słońca, a dopiero pod wieczór lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
6: Minęła godzina 17, wracamy po serwisie informacyjnym. Przed mikrofonem Kinga Krasuska, a przed nami druga godzina magazynu reporterów. Do godziny 18 zaproszę Was na podróż po szczecińskich osiedlach, czyli na nowy cykl, który będziecie mogli słyszeć przez całe wakacje co środę. A już teraz Warius Manks.

0: Reklama. Sportowcy, to ten moment! Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy portowcami! Ja, ty, my.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Share Believe, a już za chwilę pierwszy odcinek naszego nowego cyklu podróży po szczecińskich osiedlach.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Zaczynamy podróż po szczecińskich osiedlach. Przez całe wakacje co środę zapraszamy na opowieść o lokalnej historii miasta. Choć pokażę Ci, to projekt, który powstał, by się trochę wspólnie powłóczyć. Więc włóczymy się z autorką projektu Kingą Rabińską, z którą rozmawiała Małgorzata Tobiasz.
2: Choć pokażę Ci. To projekt, który powstał, by się trochę wspólnie powłóczyć. A dziś w Radiu Plus Kinga Rabińska, pomysłodawczyni, stypendystka, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I o tym projekcie będziemy rozmawiać. I na początku chciałabym, żebyśmy wyjaśniły, skąd się w ogóle wziął pomysł na ten projekt i na taką formę przewodnika po mieście.
3: Pomysł się wziął z potrzeby i z doświadczenia, można powiedzieć. Ja bardzo dużo chodzę po mieście, jeżdżę rowerem, jeżdżę też samochodem. Bardzo często oprowadzam ludzi, ale też w jakiejś formule takiej nieformalnej zaczęłam być też sama trochę oprowadzana. I ten tytuł, który towarzyszy całemu projektowi, to jest takie z życia wzięte: chodź, pokażę ci, tu jest jeszcze coś fajnego, chodź, tutaj jeszcze jest taka fajna rzecz, którą musisz zobaczyć.
2: Trochę to takie zaproszenie od dobrego znajomego, nie?
3: Trochę tak, taki sekret. Chodź tutaj, coś zobaczysz, czego nikt nie widział, albo właśnie widzimy wszyscy, ale tylko ci, którzy tutaj mieszkają. I to choć pokażę ci jest dla mnie takim wstępem do pewnej opowieści o miejscach, o historiach i takim czymś na ucho. I stwierdziłam, że fajnie byłoby się z tym podzielić, bo poznajemy sobie miasto teraz coraz częściej. Chodzimy na różne spacery, na różne przechadzki, na różnego rodzaju inicjatywy wynikające z projektów takich historyczno-kulturalno-społecznych i często one dotyczą tych takich właśnie tej historii monumentalnej, takiego elementu, o którym czytamy w przewodnikach, o którym czytamy w książkach historycznych, których też jest bardzo dużo i to mnie bardzo też cieszy, że my coraz więcej mamy materiałów, żeby to miasto poznać, jeżeli tylko chcemy, ale ja chciałam pochylić się trochę nad tym w inny sposób i tę historię monumentalną, czasami skomplikowaną, czasami bez szczegółów, bo jak zaczęłam się zagłębiać w te różne opowieści, którymi mieszkają sprzedawali i później zderzać je z szczegółami, które można znaleźć w książkach, to często te szczegóły się różnią. Czasami nie są pewne, czasami nawet nie wiemy dokładnie, w którym roku coś powstało, a wydawałoby się, że to jest taka informacja, która po prostu powinna istnieć.
2: Pamięć ludzka, legendy miejskie, no to bywa zawodne.
3: Ale też brak takich czasami archiwów, które byłyby bardzo konkretne i bardzo jasno wskazywało, co kiedy powstało, kto to zbudował i dlaczego. I postanowiłam to właśnie połączyć z tym choć pokażę ci, z tą taką tajemnicą, opowieścią rodzinną, miejscem, które za dzieciaka znaliśmy wszyscy tutaj w tym miejscu. I tworzę przewodnik. Mam problem trochę z określeniem tego, jak to nazwać. Czy to jest taki przewodnik, czy to jest opowieść, czy to jest taki zbiór historii przekazywanych. Jeszcze nie do końca mam nazwę na to, który łączy ludzką pamięć, wspomnienia, miejsca, które wybijają się jakoś z naszej pamięci, z właśnie poznawaniem miasta w takim kontekście turystyczno-historycznym.
2: To garść takich technikaliów może. Powiedzmy, na czym ten projekt właśnie ma polegać, bo no ja wiem, że to jest takie trudne, żeby to uchwycić. Dużo rzeczy jest lekko ulotnych, no ale musimy opowiedzieć,
3: jak to działa.
2: Jak to działa, o co chodzi?
3: Mechanizm jest dosyć prosty. Wybrałam sobie Śródmieście, bo Śródmieście jest mi szczególnie bliskie. Składa się ono z 10 osiedli i po tych 10 osiedlach sobie wędruję, włóczę się, flaneruję, jeżeli mogę tak powiedzieć. I robię to kierując się opowieściami mieszkańców. Po prostu mieszkańcy zapraszają mnie na spacer. Wędrujemy sobie razem i pokazują mi miejsca i opowiadają historie. I one są bardzo różne. Czasami niektórzy moi przewodnicy idą wyłącznie tropem swoich wspomnień, doświadczeń wzrokowo, zapachowo, różnych naprawdę tych kierunków. A czasami są tacy przewodnicy, którzy są bardzo przygotowani historycznie i oprowadzają mnie po miejscach, które są dla nich istotne, ale już mają do mnie całą opowieść o taką wokół tego, co to za miejsce, kiedy powstało i jak jest ważne dla historii miasta. Ja te opowieści sobie kolekcjonuję, zgrywam, przesłuchuję, przeczytuję, robię zdjęcia, a później zagłębiam się w książkach, w archiwach, w źródłach internetowych też bardzo często. I o wybranych miejscach, bo najtrudniejsze dla mnie w tym projekcie jest to, że niestety nie opiszę wszystkiego, więc o wybranych miejscach tworzę opowieść. Opowieść, która jest trochę, stoi na takich dwóch nogach. Wspomnienia mojego przewodnika, mojego rozmówcy czy przewodniczki i elementów historycznych. Kiedy piszę o Gątynce, bo Drzetowo-Grabowo to jest teraz osiedle, które właśnie wyszło jakby ze swoim zestawem wspomnień.
2: Jest na warsztacie teraz, tak?
3: Jest na warsztacie. To piszę zarówno o przedwojennym kąpielisku, które tam się mieściło, Grüne Wiese, o Gątynce, ale też o Fabryce Wody, którą teraz znamy, i opowiadam nie tylko o tym miejscu, które się zmieniało architektonicznie, jakie tam są elementy, które na przykład ciągle można oglądać, począwszy od tego przedwojennego kąpieliska albo jakieś takie echa tego przedwojennego kąpieliska, ale opowiadam też o lisich norach i o wzgórzu, które kryje wejście do schronu, które widać tylko zimą, bo teraz jest zarośnięte zielskiem, roślinami i różnymi dzikimi tam zielonościami, bo o tym mi na przykład opowiadał mój przewodnik Paweł Kulak, który mnie tam zaprowadził, i opowiadał mi o swoim wspomnieniu o Gątynce i o tym, co tam robił 20 lat wstecz, a jak jest tam teraz. Zderzam to też czasami takie tajemnice, które dostaję, zderzam z ekspertami w temacie, na przykład właśnie schron konsultowałam z Andrzejem Kraśnickim juniorem, czyli osobą, która się specjalizuje w temacie podziemnego Szczecina, a na przykład na Bolinku akcent rzeźbiarski Wenus z Bolinka, którą sobie tak nazwałam, który jest opisany w źródłach oficjalnych miasta jako część kolekcji Dornów. No okazuje się, że to mało prawdopodobne i też to konsultowałam z ludźmi, którzy są w temacie, czyli z doktorem Dariuszem Kacprzakiem, który był przez wiele lat zatrudniony w Muzeum Narodowym, jest chyba największym specjalistą od kolekcji Dornów w Szczecinie, ale też z Markiem Łuczakiem, czyli naszym szczecińskim Indiana Jonesem, niestrudzenie szukającym zabytków i sztuki, która w przestrzeni miasta zaginęła albo jest właśnie jakaś tajemnicza.
2: Tu przerywamy, ale to jeszcze nie koniec.
3: To jeszcze nie koniec, jeszcze dużo przed nami. Będziemy się jeszcze trochę włóczyć razem za tydzień. Zapraszam.
1: Cały odcinek znajdziecie na stronie radioplus.pl.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Reklama.
8: A już teraz w Radiu Plus Szczecin Perfekt Niewiele Ci Mogę Dać.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Nieodpowiedzialna jazda zakończyła się policyjną kontrolą. Funkcjonariusze szczecińskiej drogówki zatrzymali 50-letniego kierowcę, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało ponad 1,6 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak się okazało, mężczyzna złamał także sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i miał cofnięte uprawnienia do kierowania. Teraz odpowie za popełnione przestępstwa. Policja po raz kolejny przypomina, alkohol i kierownica to połączenie, które może mieć tragiczne konsekwencje.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Bunny M, No Woman, No Cry na koniec naszego spotkania. Za 4 minuty wiadomości. Ja życzę Wam dobrego wieczoru i słyszymy się jutro po godzinie 16. Kinga Krasuska.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Dziś seria spotkań w Pałacu Prezydenckim. Za chwilę relacja naszego reportera. Ma być łatwiej zrealizować receptę. Będzie można ją podzielić na kilka aptek. 5 księży przygotowuje się w Warszawie do posługi wśród Polaków za granicą. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Za nami seria spotkań w Pałacu Prezydenckim. Z Karolem Nawrockim najpierw rozmawiał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a później Urszula Pasławska z PSL-u, współautorka ustawy o statusie osoby najbliższej. A na krakowskim przedmieściu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, to na początek. Co przyniosła rozmowa z ministrem obrony?
2: Dzień dobry, czekamy na szczegóły. Prezydent i szef MON-u mieli ustalić wspólne stanowisko przed przyszłotygodniowym szczytem NATO w Ankarze. Polska w kwestiach obronności chce mówić jednym głosem. To była też okazja do poruszenia tematu stałej obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Przypomnijmy, Pentagon wyraził w tej kwestii wstępne zainteresowanie.
1: Drugie spotkanie dotyczyło ustawy o statusie osoby najbliższej.
2: Dokładnie tak. Z naszych informacji wynika, że prezydent tę ustawę zawetuje, ale koalicja rządząca walczy w tej kwestii do końca i do końca liczy na podpis. Karol Nawrocki, jak relacjonowała Urszula Pasławska z PSL-u, podczas rozmowy nie zdradził, jaką ostatecznie podejmie decyzję.
3: To jest dobra wiadomość. To oznacza, że jeszcze nie zapadła klamka.
2: Ludowcy, którzy przygotowali przepisy razem z Lewicą, podkreślają, że jest to rozwiązanie kompromisowe.
1: Ustawa zakłada możliwość zawarcia u notariusza umów cywilnoprawnych przez dwie osoby, również tej samej płci.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Utrudnienia na kolei na Mazowszu, wszystko z powodu pożaru trawy. Na trasie Mińsk-Mazowiecki, Mrozy, Kotuń działa 20 zastępów strażaków. Część pociągów kolei mazowieckich ma opóźnienia, a część relacji skrócono. Szczegóły na portalu pasażera. Ma być łatwiej zrealizować receptę, będzie można ją podzielić na kilka aptek. To przydatne na przykład w podróży. Zmiany weszły w życie dzisiaj, a temat śledzi Jakub Krzyżak. Powiedz, jak oceniają je pacjenci?
4: W rozmowach wciąż przebija się nareszcie, bo do tej pory, jeśli na przykład wychodząc ze szpitala w sąsiednim województwie, kupiliśmy pierwsze opakowanie leków w lokalnej aptece przyszpitalnej, to po kolejne musieliśmy

0: wracać do tego samego punktu.
1: Dobrze, bo nie będę z ząbek jechać tutaj, żeby coś zrealizować.
2: Daje to szersze pole manewru w przypadku, kiedy ktoś na przykład dużo podróżuje.
0: Mówili mi pacjenci. Na razie dzielenie recept jest możliwe tylko w aptekach i punktach aptecznych, które zgłosiły się do programu i zaktualizowały swoje systemy.
3: Mamy około 11 400 aptek i punktów aptecznych. Do projektu przystąpiło ponad 7 tysięcy.
0: Mówi mi wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marian Witkowski. Docelowo za kilka tygodni dzielone recepty zrealizujemy już wszędzie.
4: A pełną listę aptek już realizujących dzielone recepty można znaleźć w serwisie pacjent.gov.pl.
5: Wiadomości Radia Plus.
4: 5 księży przygotowuje się do posługi wśród Polonii. Specyfikę pracy na emigracji poznają w czasie kursu propedeutycznego w Warszawie, mówi sekretarz Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, ksiądz Tomasz Frączek.
6: Takim głównym celem jest rozwinięcie kompetencji interkulturowych, zobaczenie, jak funkcjonuje duszpasterstwo, jakie są potrzeby Polaków, Polonii, jakie są oczekiwania, jakie kompetencje też powinni posiadać duszpasterze, żeby w tym konkretnym kontekście jak najlepiej się odnaleźć i jak najskuteczniej głosić Ewangelię.
4: Księża w tym roku podejmą posługę duszpasterską w Niemczech, Francji, Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie i w Wielkiej Brytanii.

0: reklama.
1: Benvenuto al ristorante.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Klient na początku roboty ma na wszystko kasę, a jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komona.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Zerwane dachy i zalane ulice, burze na wschodzie i południu kraju. Nauczyciele mają protestować ostatniego dnia wakacji, chcą większych podwyżek. Schizma w kościele, lefebryści wyświęcili biskupów wbrew papieżowi. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nawałnice i gwałtowne burze przechodzą przez południe i wschód kraju. We województwie lubelskim strażacy wyjeżdżali już do ponad 200 interwencji. Arkadiusz Więsek.
2: Żywioł najbardziej dotyka powiat bielski i radzyński. Silny wiatr powala drzewa, uszkodził linie energetyczne i zerwał do tej pory już 4 dachy. Obecnie problemy z dostawami prądu występują m.in. w okolicach Lubartowa, Parczewa oraz Białej Podlaskiej, a strażacy cały czas odbierają nowe zgłoszenia. Dla Lubelszczyzny obowiązuje trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami, który potrwa nawet do jutrzejszego poranka.
1: Niebezpiecznie jest też na Śląsku. Najnowsze informacje ma Katarzyna Ziółkowska-Dąbek.
3: Do tej pory Śląska Straż Pożarna odnotowała 269 interwencji związanych ze skutkami burz. Są to głównie zalane ulice. Na południu regionu w powiecie wodzisławskim najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie gminy Gorzyca. Interwencje dotyczą zalanych budynków, zerwanych linii czy połamanych drzew. Jest też interwencja związana z zerwanym dachem na budynku gospodarczym. Do usuwania skutków nawałnicy skierowano jednostki z terenu całego powiatu.
1: W województwie śląskim również obowiązuje trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami. Alerty IMGW wydano także dla Lubelszczyzny, Małopolski, Podkarpacia, Podlasia, części Mazowsza i powiatu tatrzańskiego. Opóźnienia, zmiany tras i skrócone relacje to utrudnienia kolejowe spowodowane przez pożar traw na Mazowszu. Dotyczy to odcinka Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Kotunie. Trwa walka z żywiołem.
4: Działania nasze są rozproszone, tak jak wspomniałem wcześniej, ze względu na to, że jest kilka zarzewi ognia, z którymi walczymy. Na chwilę obecną do zdarzenia jest zadysponowane ponad 20 zastępów państwowych, jak i ochotniczej straży pożarnej. Kolejne zastępy są w drodze.
1: Mówił Piotr Jałocha ze Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Koleje Mazowieckie poinformowały o wprowadzeniu wzajemnego honorowania biletów na odcinku Warszawa Zachodnia - Łuków w obu kierunkach. Grzecznie już było, mówią nauczyciele i zapowiadają protest. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie jest zadowolony z proponowanej przez rząd podwyżki płac o 3%.
5: Chcemy przypomnieć politykom, że to, co się obiecuje, to, co się deklaruje w kampanii wyborczej, nie może być tylko trzą gadaniną i taką czystą kiełbasą wyborczą.
1: Mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz na spotkaniu z klubami koalicji rządzącej. Przypomniał, że 2 lata temu obiecano powiązanie pensji pedagogów ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.
5: Nie zostały podjęte żadne prace. Nie ma harmonogramu działań. Nie ma

0: Także pewnych propozycji, które odnosiłyby się do próby poszukiwania w Związku Nauczycielstwa Polskiego pewnych podpowiedzi, jak mamy nad tym dokumentem procedować.
1: Manifestacja nauczycieli zaplanowana jest na ostatni dzień sierpnia przed kancelarią premiera.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Lefebryści wyświęcili 4 biskupów bez mandatu papieskiego. W celebracji uczestniczyło ponad 1000 księży, zakonników i zakonnic oraz około 15 tysięcy wiernych. Sprzeciw Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X wobec woli papieża oznacza ekskomunikę zarówno dla wyświęconych, jak i wyświęcających. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce 56 lat temu.
3: Decyzję o udzielaniu święceń uzasadniono koniecznością zapewnienia ciągłości oraz wręcz przetrwania wspólnoty, mówi Dawid Gospodarek z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
4: Z 4 biskupów, których wyświęcił arcybiskup Lefebvre, zostało teraz 2, którzy już są też po prostu starsi, schorowani. Bractwo ma działalność duszpasterską, misyjną też na całym świecie, Ameryka, Azja, Afryka, Europa. Więc biskupi argumentują to, że teraz są po prostu niewydolni, żeby jeździć z święceniem księży, dlatego zdecydowali się sami to zrobić.
3: Zdaniem Gospodarka przed Leonem XIV spore wyzwanie, potrzeba dialogu i otwartości, przede wszystkim ze strony lefebrystów. Anna Paszko, Radio Plus.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne zapraszam w imieniu Justyny Bieniek jutro o 6.00.

0: Reklama.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
0: Reklama.

Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.

Witam gorąco, wakacyjnie, w klimacie przebojów z nutą nostalgii zmiksowanych non-stop. Na początek ostre disco końca lat 70. Theoden Hartman, Instant Replay, potem Patrick Hernandez, Born to be Alive, a także grupa Gibson Brothers i Que Será Mi Vida.

To było trio Gibson Brothers, przed nami grupa Voyage w utworze Souvenirs, potem Donna Summer, I Feel Love, a także Didi Jackson w przeboju Automatic Lover.

0: Jackson utworem Automatic Lover zakończyła pierwszy dzisiejszy mix. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
3: Sportowcy, to ten moment. Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy portowcami. Ja, ty, my.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami hity z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek trio Scotchy, Take Me Up, potem P-Lion Reggae Radio, a także duet Modern Talking w piosence Just Me to Mona Lisa.

Za nami duet Modern Talking, przed nami trio Bad Boys Blue i Kiss You All Over Baby, potem grupa Troll Jimmy Dean, a także Umberto Tabini w piosence Chelsea Giuliano.

To był Umberto Tabini, Ciao Siciliano, a teraz już zespół Joy i Touch by Touch, potem grupa Magazine 60, Rendezvous Sir La Costa del Sol, Sandy Martin, People from Ibiza i duet Fantastic w nagraniu.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami ponownie klasyka muzyki disco, John Paul Young i Love is in the Air, potem Luisa Fernandez, Lay Love on You, a także duet Baccara w nagraniu Yesterday Can Boogie.

0: Zespół Boney M swoim słynnym hitem Rasputin zakończył ten miks.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami porcja elektronicznych klimatów w tanecznych rytmach. Na początek Lips Incorporated i Funky Town, potem Patrick Cowley, Megatron Man, a także Georgie Moroder w nagraniu Let the Music Play.

To był Giorgio Moroder, teraz już Donna Summer, I Remember Yesterday, a także grupa Bonnie w piosence Bahama Mama i zespół Above w utworze Lay All Your Love On Me.

była szwedzka, bo teraz już kanadyjski zespół Transexy Living on Video. Potem duet Patrick Cole i Giorgio Moroder Together in Electric Dreams, a na zakończenie tego miksu hiszpańska grupa

Cześć, tu Beata Kozidrak. Dla wszystkich słuchaczy Radia Plus. Cudownych, ciepłych wakacji. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Escucha

sit together on the sofa with the music way down low.